0: Ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca,

0: ile słońca, ile radości jest w tym numerze i to jeszcze jest przed szóstą w RMF Max. Zara Larsson i Lush Life'a, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: No i mamy dla was ciekawostkę. Warszawa i Bielsko-Biała to są dwa najbardziej zdrowe miasta w Polsce.
0: Proszę.
1: Chodzi oczywiście o działania takie prozdrowotne, edukację, warunki mieszkaniowe, środowisko, infrastrukturę. No, gratulacje, cieszymy się bardzo.
0: Ja się tylko teraz martwię o lekarze, no biedni lekarze. No jak oni w takich najzdrowszych miastach mają się utrzymać?
1: No ja nie wiem.
0: Flash i to, co najważniejsze w okolicy, już teraz w RMF Max, punktualnie o 6, a po 6 sprawdzamy, jaka praca nie śpi.
2: W RMF Max czas na Flash, tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Prawdopodobnie w przyszłym roku nastąpi ponowne otwarcie hali targowej przy ulicy Podwale w Bydgoszczy. Najpierw miasto zleci inwentaryzację tego zabytkowego obiektu. Dlaczego jest ona niezbędna? Krótko o tym teraz wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
3: Niezbędne jest przejrzenie wszystkich instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacji, wszystkiego tego, aby obiekt był w pełni funkcjonalny, odpowiadał kwestiom bezpieczeństwa, kwestiom ewentualnego sanepidu późniejszego, no i po prostu funkcjonalności.
2: Teraz trwa drugi przetarg. Przegląd ma dotyczyć stanu technicznego całego budynku i instalacji. Ma to związek ze zniszczeniami, których miał dokonać poprzedni najemca. Straty zostały oszacowane na 500 000 zł. Sprawa trafiła do prokuratury. Obecnie miasto prowadzi rozmowy z uczelniami w sprawie utworzenia w hali klubu studenckiego.
3: Uczelnie w tej chwili myślą, analizują, zastanawiają się, bo z jednej strony jest to na pewno ciekawa propozycja, z drugiej strony jest to bardzo ambitny pomysł, który wymaga przemyślenia to całej koncepcji funkcjonowania takiego obiektu w przyszłości. Jesteśmy w trakcie rozmów, mogę powiedzieć.
2: Dodaje wiceprezydent Bydgoszcz.
4: To jest RMF Max.
2: Zaglądamy do wrocławskiego szpitala. Od niedawna w pracowni fizjoterapii wykorzystywany jest Robert. A mówiąc jaśniej, to nowoczesny robot rehabilitacyjny, który kosztował ponad 1 000 000 zł. Jakie jest jego zadanie?
5: Jego zadaniem oczywiście nie jest zastępowanie terapeuty, ale umożliwienie prowadzenia intensywnego, powtarzalnego i indywidualnie dobranego treningu ruchowego. To właśnie ta powtarzalność ruchu, ta możliwość precyzyjnego dobrania zakresu ćwiczeń i dostosowanie terapii do możliwości konkretnego pacjenta, to są największe zalety robota rehabilitacyjnego, który ma na imię Robert.
2: O sprzęcie, który nazywa się Robert, mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Poznaliśmy laureatów Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczysta gala odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Wyróżnienia wręczono w 13 kategoriach, a wśród laureatów znalazł się Wojciech Gostomczyk z Bydgoszczy, producent filmowy i reżyser. Został doceniony za promocję regionu oraz za film Dom Dobry, który obejrzało prawie 2,5 miliona widzów. Choć do grudniowych świąt pozostało jeszcze trochę czasu, to w Kruszwicy ruszyły poszukiwania tegorocznej miejskiej choinki. Urząd Miasta apeluje do mieszkańców o zgłaszanie okazałych drzew. O szczegółach Karolina Stramowska.
6: Poszukiwany jest świerk srebrzysty o wysokości od 10 do 12 metrów, który stanie w centrum miasta. Oferta składana jest do osób planujących wycinkę takiego drzewa ze swojej posesji. Gmina bierze na siebie całą organizację, załatwienie formalności oraz koszty wycinki i transportu. Zgłoszenia ze zdjęciami i lokalizacją przyjmowane są telefonicznie oraz mailowo w referacie gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Kruszwice.
0: No, leci pięknie ten czwarteczek. Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
0: 6:03, Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek, czy słyszycie tę pozytywną iskrę?
0: Słyszymy.
1: Słyszycie?
0: Słyszymy.
1: Będziemy ją mieć dla was przez cały poranek.

0: Ej, to jest poranek w RMF Max, MJ Deli, Deli Supreme. Siemanko, witajcie.
1: No i to jest poranek w RMF. Wszystko dobrze, hop, wszystko hop, lecimy. Słuchajcie, pytaliśmy was o to, jaka praca nie śpi. Pytaliśmy o to jeszcze przed godziną 6, czyli bardzo wcześnie. Czyli jesteśmy z was jeszcze bardziej dumni, że o tej porze słuchacie już RMF Max. No i to sprawdźmy, która praca nie śpi.
2: Ochrona osób i mienia z Zabrza nie śpi.
0: Uff, Zabrze bezpieczne. Inne miasta patrzą z zazdrością. Proszę się rozglądać na boki i też strzec innych okolicznych miast.
3: Cześć, o tej godzinie pracują operatorzy numerów alarmowych 112.
1: To jest poważna praca i życzymy wam, żeby w tej pracy dzisiaj była mega nuda, żeby nikt z niczego od was nie potrzebował.
0: Nikt się nic nie dzieje, ale dzięki, że jesteście, dzięki, że się odezwaliście i pozytywnie tutaj macie z nami, spędzacie dzień od rana.
1: I jaka praca nie śpi codziennie w RMF Max przed 6?
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: No i jak chcecie zrobić dla siebie coś dobrego o tej porze, to po prostu zostańcie z RMF Max, bo mamy dla was dużo hitów na maksa. To Katy Perry i 12 po 6 w RMF Max.

0: najlepszych rzeczy istniejących o poranku. Mamy dla was w RMF Max absolutnie wszystkie. Ellie Oaks, Wstawaj, nie udawaj i 18 prawie już minut po godzinie 6.
1: No i nowość, słuchajcie, według naukowców takie pary, które połączyły swoje finanse, wspólnie mają jakieś konto, mają bardziej jakościowe relacje niż te, gdzie korzystają z osobnych.
0: Jak
1: po ślubie połączysz sobie konta, to jest podobno weselej i szczęśliwiej.
0: No dobrze, no nie ma nic bardziej romantycznego w życiu niż wspólne na przykład przemycanie popcornu do kina, żeby było trochę taniej, nie?
1: No tak, jeszcze inne rzeczy łączą. Ale jak nie jesteś po ślubie, to też myślę, że można połączyć finanse. Ważne, żeby nie łączyć finansów z osobą, która o tym nie wie, albo na przykład w ogóle nas nie zna. To się może zdziwić.
0: Ale z drugiej strony, no taka ciocia z Ameryki, to ona czasami się zdarza, że łączy finanse i wtedy to jest bardzo miła niespodzianka.
1: Ciociu, kochamy cię.
0: To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, hity na Maxa, iMoney i prawie 19 po 6.

0: Męskie granie, orkiestra o poranku i ciebie też bardzo, no my też was bardzo, bardzo, bardzo, dlatego gramy wam hity na maksa 5 minut przed 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I mamy też dla was taką rozrywkę, która was od rana pozytywnie nastroi, kochani. Wasza ulubiona zabawa o tej porze, gdzie są klucze, ale dzisiaj to edycja biuro. Brzmi to tak.
0: O, brzmi tajemniczo.
3: Brzmi to jak coś, co mogłoby być w biurze?
4: Nie wiem.
0: No,
3: pomyślcie.
0: Brzmi jak coś bardzo ważnego.
3: No, nie pomyślcie.
0: Nie ma złych odpowiedzi. To jest bardzo ważna i kluczowa podpowiedź w tej zabawie, że nie ma złych odpowiedzi. Możecie puścić wodze wyobraźni, możecie przysłać nam cokolwiek w tym momencie przyszło wam do głowy. Po co? No, żebyśmy wszyscy mogli się dobrze bawić, po to, żeby też może komuś pomóc znaleźć do tej porze klucze. Jak się zgłaszacie?
3: Zgłaszacie się do nas głosóweczkami na Messengerze albo Instagramie, oczywiście RMF Max. No i tak, wiecie co, no, mamy gadżety. No nie wiem, czy
0: damy, użyjemy. Damy, mamy dużo. Mieliśmy wczoraj urodziny, jesteśmy hojni, damy wam wszystko. Nieco mamy, ale damy wam dużo.
3: Dobra, czekamy na wasze propozycje, zróbmy razem wszystkim dzień, niech będzie wesoło.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No, a jak jeszcze nigdy się nie zgłaszałaś, to w ogóle czekamy na ciebie z otwartymi ramionami w RMF Max.

0: Do śniadania, ale też do pracy. Ale też na drogę, jak ktoś jest w trasie. Swedish House Mafia i Happiness is So Sad, to jest RMF Max. I to jest Wstawaj, nie udawaj. No i to jest wasz czas oczywiście na antenie, no bo pytaliśmy was o to.
1: Gdzie są klucze i oczywiście nie zawiedliście nas i zrobiliście wszystkim dzień, posłuchajcie w jaki sposób.
2: Porwanej reklamówce, która została wyrzucona do śmietnika.
1: Mamy nadzieję, że to nie jest z doświadczenia, kochany. Ale tak, no, oczywiście wszystkie odpowiedzi były dozwolone, no ale tak poszliście bardzo, bardzo precyzyjnie.
0: A możemy jeszcze powtórzyć ten dźwięk?
1: Że porwanej
0: gdzie są
1: reklamówce?
0: Klucze?
1: Dobra.
0: Nie, nie, nie. Czy możesz ty zrobić ten dźwięk, gdzie są klucze? Masz go pod ręką. O, właśnie. No dobra, i teraz uwaga.
3: Klucze są w koszulce. Takie na dokumenty.
4: W kopercie.
5: Ja myślę, że klucze są w kopercie z dopiskiem na później.
0: To idealna koperta na czwartek jest.
6: Ale to... Klucze najprawdopodobniej są w koszulce, w której znajduje się podanie o zwolnienie do szefa.
1: Oby jej nie otwierał dzisiaj jeszcze.
0: Jeszcze nie, chociaż początek miesiąca to może. Słuchajcie, to jest zabawa, w której nie ma poprawnych odpowiedzi, więc mamy nadzieję, że bawiliście się równie dobrze, co my, słuchając waszych głosówek. Zabawa, gdzie są klucze, wraca jutro tuż po 6 w RMF Max.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
10: Jesień, łakocie. Z delikatesów centrum.
11: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
15: Skoda.
16: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
18: Dwoje detektywów, dwie linie czasu. Jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paris. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w Satfilm.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Kolorowa jesień. Jonathan z Bledką Gipsem, Róż w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: Polacy są najlepsi w piłkę nożną. Wygrywają wszystkie mecze.
0: A tak.
2: To nie jest do końca kłamstwo. Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała ostatnio ze Szwecją. Tak, z tą Szwecją, która nas pokonała w normalnych, w sensie pełnowymiarowych rozgrywkach. 3-0 dla dorosłych, tak.
0: O, ciekawe.
2: 3-0 wygraliśmy.
0: Ale poczekaj, Szwedom słabo poszło, bo co tam się mogło stać? Nie wiem, mieli gorszy dzień na przykład. Mm-hmm. Nie wiem, mieli na przykład niestrawność po pizzy z kebabem.
3: Naprawdę?
4: Naprawdę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: Profesor Eminem zagrał w RMF Max 6 minut przed godziną 7. To jest wstawaj, nie udawaj. I wiecie, co sobie właśnie uświadomiliśmy?
1: Ważny dzień dzisiaj.
0: Że idziemy do szkoły.
1: No, dzisiaj studenci zaczynają i to jest big news, ale resztę dużych newsów już za moment, bo będzie flash, sport, pogoda.
0: Wszystko. A to wszystko w RMF Max. Zawsze. Tak jest. O pełnej zostańcie koniecznie z RMF Max. To są ważne informacje o 7.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
6: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy, moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
9: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
10: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
13: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery

0: 92 FM.
1: Sekundki zostały do siódmej, czas na Flash Sport i Pogoda. Jest z nami Ania Łopuszeńska.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza. O poranku serwujemy Wam zestaw świeżych informacji w skrócie. Tankowanie wciąż kosztuje nas sporo. Ceny paliw są rekordowe. Popularna 95 stoi średnio po 8,19 zł za litr. Olej napędowy aż 9,14. Eksperci nie mają wątpliwości, że tak wysokie stawki odbiją się na inflacji. We wrześniu urosła do 4%, a to uderzy w kredytobiorców.
3: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stuprocentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stuprocentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
2: Mówi ekonomista Marek Zuber. Ponad 5 miliardów zwróconych opakowań i 65,5 tysiąca punktów zbiórki w całym kraju. To już rok od startu systemu kaucyjnego w Polsce. Recyklomaty to już standard w dużych sklepach, ale nie zawsze wszystko działa jak trzeba.
4: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
5: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie, nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi.
6: Najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka.
2: Na tematem zajęła się Magda Greinert. Niewyspani? No to mamy dobrą wiadomość. Wkrótce pośpicie dłużej. Pod koniec października zmieniamy czas z letniego na zimowy. W tym roku stanie się to w nocy z 24 na 25 października. O 3 zegarki trzeba będzie przestawić na godzinę 2, choć w smartfonach, umówmy się, wszystko dzieje się automatycznie. Polska-Szwecja 3-0. Młodzi piłkarze nie do zatrzymania w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy U21. Autorami goli Bartosz Mazurek i Daniel Bąk. Ekipa Jerzego Brzęczka w eliminacjach ma komplet 9 zwycięstw. Bilans bramek 26 strzelonych i tylko 2 stracone. W Lidze Mistrzeń swój popis dała Ewa Pajor. W meczu drugiej kolejki fazy ligowej strzeliła gola. Barcelona wygrała na wyjeździe z Romą aż 6-0. Awans do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie wywalczyła Magdalena Fręch. Nasza tenisistka pokonała Elzę Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Tymczasem Cristiano Ronaldo nagle opuścił zgrupowanie. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z reprezentacji, której zawsze byłam oddany. Taki wpis pojawił się na jego Instagramie o 20:45. Portugalia zagra na wyjeździe z Danią w Lidze Narodów. Będzie przeważnie słonecznie dziś. Jedynie na północy i na północnym wschodzie kraju może pojawić się trochę więcej chmur. Na termometrach całkiem przyjemne wartości od 19 stopni na Warmii, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 20 stopni w centrum kraju do 24 na południowym zachodzie.
7: Hity na maksa. No to co, piękny dzień, żeby zacząć nowy rok akademicki.
8: Ja jestem za.
2: Ja też. Ja bym się wróciła w ogóle.
7: Tak?
2: Tak, na studia, na super.
7: Myślę, że znaleźlibyśmy teraz takich, którzy chcieliby, żebyśmy byli tam za nich. Karola Kowalska.
8: Mateusz Marek.
7: Dzień dobry, fajnie, że jesteście z RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Turn the lights off. RMF Max. To jest nasza propozycja na początek siódmej. Dzień dobry.

0: W drodze do szkoły, w drodze na uczelnię, ale to jest nuta. Black Eyed Peas i Meet Me Halfway w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I co, hej, chcecie wygrać stówkę kieszonkowego? To jest ten moment. My szukamy teraz ekip, które jadą samochodem do szkoły razem z dzieciakami. Podkreślamy, razem z ekipą. No i czas, żebyśmy wspólnie sprawdzili naszą wiedzę z podstawówki, a kategoria dzisiaj to będzie...
0: Ja wymyślam.
3: No.
0: Biologia.
3: Dobra.
0: Okay.
3: Ja będę przepytywany, nic się nie martwcie, weźcie udział w naszej zabawie, zgarnijcie stówkę i musicie się do nas teraz zgłosić nazwą swojej, biologiczną nazwą swojej drużyny. No tak, no musi nawiązać do biologii.
0: Nie trzeba mieć na to dokumentu, że to jest wasza biologiczna nazwa. Wystarczy, że nam ją wymyślicie, słuchajcie. Fajna nazwa nawiązująca właśnie do biologii. Wymyślcie ją razem w samochodzie. Przyślijcie ją SMS-em pod numer 3001. Koszt jak za każdego zwykłego SMS-a bez dodatkowych kosztów. No i ta najfajniejsza nazwa, która skradnie nasze biologiczne serce, pojawi się na antenie. No a co na antenie? No będziecie przepytywać Mateuka z biologii. Wy pytacie, my odpowiadacie, no i wspólnie sprawdzamy, czy ogarniamy wiedzę z podstawówki.
3: A do wygrania będzie stówka.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Dużo się dzieje, wiemy, to powtarzamy raz jeszcze. 3001, 3001 to jest SMS-owy numer, na który zgłaszacie się nazwą swojej drużyny.

0: Trochę jak ziewanie, ale to jest przecież świetny fit. Hit Offenbach. Four to the floor hit, fit, rany
1: co. To ja jest RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, pora śniadaniowa, więc teraz będzie o rankingu najgorszych sałatek na świecie. Ku naszemu zdziwieniu na 13 miejscu znalazła się sałatka z Polski, ze Śląska, szałot, czyli taka, w której mamy ziemniaki gotowane, marchew, ogórki kiszone, groszek, jajko na twardo. Wkładka do tego jest z boczku albo ze śledzia na przykład. No i wiadomo, majonez.
0: Marudzą, niedobre, ale jak nie można akurat zjeść, bo to na święta, to chcą zjeść takie wszyscy.
1: 'Max. Może niedobre, bo może zrobili nie z tym majonezem, co trzeba, tylko z tym drugim.
0: Właśnie.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Masz samochód, który już nie nadaje się do jazdy? Auto Turbiak śpieszy z pomocą. Nieważne, czy to wóz skasowany, stary, czy po prostu niezdolny do jazdy, zajmiemy się tym. Zabierzemy, odholujemy, zezłomujemy, wydamy zaświadczenie do wyrejestrowania. I po kłopocie. Auto Turbiak w Lubieniu Kujawskim. W ofercie także sprzedaż części samochodowych i usługi czyszczenia filtrów DPF. Telefon 604 903 903. 604 903 903.
14: I po reklamie.

0: Całe szczęście są z nami szalone kukuriny.
1: A witamy serdecznie.
2: Cześć, czy wy jesteście gotowi na to, żeby rozwalić nas tutaj swoją wiedzą i zadać nam dwa najtrudniejsze na świecie pytania z biologii?
1: Dzieciaki, jesteście gotowe?
0: Wow, tak, super. Tak. Powiedzmy tylko szybko, że jest Mateusz Polida, a tam dzieciaki to Gabryś i Milenka.
2: Hej!
0: Ja będę grillowany z biologii. Trochę się stresuję, ale dobra, spróbujmy. Niech to będzie pierwsze pytanie.
2: No to zaczynamy.
3: Do tablicy, proszę.
2: Pierwsze pytanie.
1: Pierwsze pytanie zadaje Gabryś. Co to są protisty?
2: Szkoda, że nie widzisz jego miny.
0: to są takie jednokomórkowe organizmy możliwe?
2: Takie co?
0: Nie? Tak?
1: Bakterie,
0: no właśnie!
2: Wiadomo.
0: O rany!
2: O Jezu, ale to było ciężkie. No dobra, nie wiem, czy Milenka zadaje drugie pytanie, czy nadal Gabryś, ale lecimy, bo Mateuko tutaj już kapie z niego pot ze stresu po prostu.
4: Jak się nazywa biała część kasztana?
2: Jakie pytanie, Milenka! Rozwaliłaś nas!
0: To się nazywa czapeczka? Nie wiem. Jak się nazywa biała część kasztana?
4: Znaczek.
0: O rany, no i dzięki wam, wszyscy się czegoś dowiedzieliśmy, a przede wszystkim tego, że ja nie miałem o tym pojęcia, także bardzo nam miło.
2: Jesteście najlepsi na świecie, no z biologii to od nas dostalibyście piątkę jak nic.
0: Ale dostajecie od nas za to stówka kieszonkowego do rozwalenia.
5: Bardzo wam dziękujemy, szalone
0: kukuriny. Jesteście ekstra.
2: Szalone kukuriny górą, a kolejna szansa na wygranie kieszonkowego i sprawdzenie naszej wiedzy już jutro, tuż po 7 w RMF Max. David Guetta, Kid Cudi i Memories grają 3 minuty po 7:30.

0: Niby jesień za oknami, ale jak przyjemnie w RMF Max, to nowy Lost Frequencies.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ej, a jest tak, że na przykład teraz sobie jedziecie do pracy i pomyślicie sobie, ale bym sobie nie jechał do pracy, ale bym sobie tak na przykład zarobił kasę, nic nie robiąc. No może jednak prawie nic, bo wysiłek jest dosłownie minimalny,
0: no nie, jest
3: a
0: minimalny.
3: Można wygrać milion złotych. I posłuchajcie, jak to zrobić, to jest bardzo
0: Poczekajcie,
3: proste.
0: Ja jeszcze raz powiem. Można wygrać milion złotych w RMF Max, słuchajcie. I naprawdę wystarczy zrobić minimum, czyli wysłać SMS-a o treści max na 7467. To kosztuje 4,92 zł z VAT-em i wchodzicie i gracie o milion od tego momentu. Teraz tutaj ślesz hasło max na 7467 i twoje życie może być zupełnie, ale to zupełnie inne.
3: I bardzo też warto, bo dzisiaj do gry weszło nowiutkie, pachnące, świeże Volvo XC40. Możecie sobie zobaczyć na rmfmax.pl, jak tam się świeci, błyszczy i macha do was drzwiami, żebyście wsiedli. To się dzieje, naprawdę warto zgłosić się już teraz SMS-em z hasłem max na numer 7467.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. Reklama.
4: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację!
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
12: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Dobudzamy, dobudzamy. Armin van Buuren i 12 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Sigma, Skibidi, Rel, Slay.
0: Przestań.
1: Sigma,
0: mówić.
1: Znam te słowa, wszyscy je znamy. Wiem. Kochani, warto sobie przypomnieć te, które były modne w zeszłym roku i może 2 lata temu, bo wjeżdża nowa edycja młodzieżowego słowa roku. Tak jest!
0: Nie.
1: Można swoje propozycje składać do końca października. Trzeba można spytać ekspertów, a może wysłyszeliście jakieś modne słówko z
0: Sixers? Nie, no dobra, na pewno słyszeliście, to tylko my po prostu nie nadążamy. No teraz te wymyślają, potem zostanie to słowo słowem roku, a potem wszyscy znowu będziemy musieli oglądać je w reklamach.
1: Niestety. Slay. Livka.

0: 5 minut przed godziną 8. Jeśli pytacie, co robimy w studiu przed prognozą pogody, no to na przykład Mateuszko pokazuje mi czapkę.
1: Tak, oglądamy czapki. Warto się przygotować na każde warunki, chociaż prawdziwa pogoda... I wszystkie inne potrzebne informacje już za moment w naszym Fleszu, no.
0: Punktualnie o 8 zostańcie koniecznie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
5: Chery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Chery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Chery Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Chery.yama.pl. Zapraszamy.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: I po reklamie.

0: Zmęczenia o północy osobom prowadzącym działalność gospodarczą minął termin na złożenie skrzynki w systemie. To nowy obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami.
1: Wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie. Albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy niestety muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję.
0: Tyle Krzysztof Berenda, a my zerkamy w kalendarz. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki. A skoro tak, no to sprawdźmy, czego słuchacie.
2: Słucham wszystkiego od disco polo przez rock do popu. Wszystko.
3: Ulubiony zespół, wykonawca?
2: Nie mam. Wszystko jak leci.
4: Głównie słucham muzyki niezależnej, ale nie ograniczam się w niczym.
5: Mocniejsza muzyka.
6: Ja słucham K-popu.
7: Rock, pop, ciężki metal, stara polska muzyka.
0: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Ekipa Jerzego Brzęczka idzie jak burza. Piłkarska młodzieżówka wygrała starcie ze Szwecją w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wynik spotkania 3-0, dwie bramki Bartosza Mazurka i jedna Daniela Bąka. Tymczasem piękne zwycięstwo Industrii Kielce w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali Śląskę Wrocław 43-26.
8: Takie było założenie dzisiaj, żeby ci zawodnicy, którzy dotychczas grali troszeczkę mniej, spędzili troszeczkę więcej czasu na boisku. Takie mecze bardzo trudno się gra z jednej strony, bo wiesz, że jesteś faworytem i ten mecz musisz wygrać, natomiast musisz się obronić na boisku.
0: Mówił trener Industrii Krzysztof Lijewski. Dziś ponownie ciepło i słonecznie, chociaż no będą wyjątki. Na północy rzeczywiście może się trochę chmurzyć, ale solidnych opadów z tego nie będzie. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum kraju, do 24 na południowym zachodzie.
9: Z rzeczy, których potrzebujecie w pierwszy dzień października, no to moment, to. No oczywiście, że RMF Max o poranku.
10: I czapka.
11: Poczuj dobry beat.
9: Chyba z Daszkiem, właśnie żeby słońce nie raziło.
10: To
9: halo.
10: Czapka z Daszkiem.
9: 4 po 8, wstawaj, nie udawaj, dzień dobry.

0: Zagwizdali nam pięknie do wiwatu Maroon 5. To jest Moves Like Jagger w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: O piaskach sobie teraz porozmawiamy, dobrze?
0: Dobra, a propos gwizdania, no.
3: Tak jest.
0: Do wiwatu.
3: Gwardia Meksyku, Gwardia Narodowa Meksyku, służby, mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna, Chihuahuę.
0: Wow!
3: Pieska, który waży ledwo 7 kilo. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie.
0: Wow, a jak się nazywa?
3: Komando.
0: Komando Chihuahua.
3: Komando Chihuahua.
0: Piękne. I będzie teraz pomagał tam i ratował.
3: Tak, będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
0: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahuy normalny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Pozdrawiamy wszystkich, którzy o tej porze zbierają się na spacer z psiakami. Macie fajne towarzystwo? Oni chętnie pójdą z wami. To Tame Impala w RMF Max, a na zegarach jest już 10 po 8.

0: końca. Oscar Sims, to jest obowiązkowe towarzystwo do śniadania i mamy je dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Dzisiaj 1 października w kalendarzu.
1: I wszyscy możemy razem iść na studia. Niektórzy faktycznie idą i was pozdrawiamy. Niektórzy na nich byli dawniej lub mniej dawniej temu. No i teraz podstawowe pytanie jest takie, do wszystkich. Czego nauczyliście się na studiach? I bardzo cenne rzeczy trzeba odkryć.
0: Tak, trzeba na przykład trzeba sprawdzić, jakie ogrzewanie jest w mieszkaniu i to nie w zimie, tylko zanim wynajmiemy to mieszkanie.
1: Tak, albo się na przykład się można dowiedzieć, że współlokatorzy mogą też z sobą współzjadać twoje rzeczy z lodówki.
0: Albo na przykład, że ze zdziwieniem odkryłeś, gdzie w mieście jest ksero całodobowo i że to jest prawdopodobnie jeden z najważniejszych punktów na mapie.
1: Tak, można też się nauczyć na studiach, że da się zrobić parówkę w czajniku. Jest tego na pewno mnóstwo, macie swoje pomysły. Koniecznie nam nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Mhm. Wspólnie powspominajmy te przypałowe wszystkie rzeczy. Zróbmy sobie razem dzień. Odezwijcie się koniecznie.
0: Zaczynamy rok akademicki. Głosówka na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Goetze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Goetze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Przyjaźń, która przegrywa z ideologią. Słowa, które zbliżają, ranią i stają się bronią. Adresat nieznany, poruszający spektakl w wykonaniu Roberta Więckiewicza i Olgierda Łukaszewicza, mówiący o sile manipulacji, odpowiedzialności i cenie utraty człowieczeństwa. Zapraszamy 11 października o 17 do Teatru Imprezaryjnego we Włocławku.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Sophie Ellis Bextor, Junior Caldera. To wszystko w RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Co więcej, o poranku mamy dla Was jeszcze więcej, bo 1 października na starcie nowego roku akademickiego mamy dla Was
0: cenne lekcje życia.
3: Oj, rzeczy, które nauczyliście się na studiach. No i to są rzeczy naprawdę nieoczywiste. Takie głosówki nam przysłaliście. Czego się nauczyliście na studiach?
4: Ja nauczyłam się, że akademik to jest taki trochę supermarket ze wszystkim. Od kupienia różnych rzeczy przez wydruki, bindowanie, a nawet małe zakupy.
0: bindowanie oczywiście, na pewno. Tak, wiemy to.
5: Ja na studiach nauczyłem się, że frytki mogą być codziennie na obiad.
0: No, to jest cenna lekcja. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
3: Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że tą lekcję, jak ktoś dzisiaj nie ma zupełnie pomysłu na obiad i na życie, to tą lekcję dzisiaj w życie można wprowadzić.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Wszystko w jednym miejscu. W akademiku można było znaleźć wszystko, jedzenie i ksero i nawet jeszcze przyjaciół na całe życie.
0: A jeszcze mi się coś przypomniało, ale nie mogę o tym powiedzieć na antenie. Aha. Tak było na studiach właśnie.
3: Jak chcecie usłyszeć tajemnicę Mateuka, to zapraszamy na Instagrama. Poranek RMF Max, tam Mateuko chętnie Wam tą historię opowie.
0: Niekoniecznie.

0: Karo, w sumie nigdy cię nie pytałem, ale na co ty byś wydała 1 000 000 złotych?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateusz.
3: Jezu, jak się przestraszyłam, nie wiedziałam, o co mnie chcesz zapytać. 1 000 000 złotych na co bym wydała? No, na przykład wyburzyłabym ścianę, kupiłabym mieszkanie sąsiada, które jest za nią i zrobiłabym sobie taki mega, super duży salon.
0: No, fajnie. Wiesz, to brzmi totalnie jak coś, co by się dało ogarnąć za taki 1 000 000. No, ale wiesz, to my możemy sobie tutaj tak po prostu marzyć, ale bardziej pytanie jest takie, o czym wy wszyscy marzycie? Bo to wy możecie wygrać 1 000 000.
3: I to w RMF Max, realny hajs, za który można sobie odpocząć, można rozpocząć jakąś nową pasję, spłacić kredyt i możecie po prostu mieć za to te wszystkie marzenia. Możemy wam jeszcze bardziej pomóc. A żeby wam pomóc, to od teraz wasze szanse mnożymy razy 300.
0: I to jest bardzo ważne. Zgłoście się teraz. Teraz koniecznie. SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em.
3: My mnożymy wasze szanse na spełnienie waszych marzeń. Wasze szanse na 1 000 000. Mnożymy razy 300.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: SMS na 7467. Teraz.
1: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
13: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99. Let's go!
15: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
16: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Włocławek 89,2 FM.

0: Tak, to w RMF Max, taka dobra muza. Hity na Maxa, Fastboy i Music Sounds dla was w RMF Max. 9 minut przed godziną 9 już.
1: No i najważniejsze informacje, które wam zaprezentujemy. Kochani, 17 milionów Polaków pyta AI-e, AI-e różne, o kwestie dotyczące zdrowia. Gadamy o tym, wiecie, jak się leczyć, jak się czujemy, ale też ważniejsze rzeczy, jakie brać lekarstwa. Konsultujemy nawet dawki z AI-ami. No i kupujemy też takie sugerowane leki, suplementy bez recepty, także grubo to już
0: świetnie,
1: leci.
0: Świetnie, brawo. Czyli co, doktor Google już chyba w takim razie poszedł na emeryturę, tak?
1: tak. Ale tak sobie myślę, jak 17 milionów Polaków tak gada z tym AI-em o zdrowiu, tak. Kurczę, no to naprawdę byłoby tak głupo, jakby on się czasem pomylił, co nie? Bo on czasem się myli, nie?
0: Nie, no co ty? Aha, no to... Nie, na pewno się nie myli. I mówicie, że masz rację.
1: Tak.

0: No oczywiście, że w dobrą stronę idziemy, no bo gdzie, skoro mamy początek października, no to na uczelnię hej, w stronę Halloween hej.
1: Okej, w stronę dalej idziemy, świąt, Bożego Narodzenia.
0: Na razie hej. W stronę Flesza,
1: dobra,
0: słuchajcie.
1: Dobra, spokojnie.
0: To będzie za 5 minut, bo punktualnie o godzinie 9 w RMF Max, Flesz i pogoda na czwartek. Zostańcie koniecznie, żeby wiedzieć wszystko.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: I po reklamie.
4: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
5: Karolina.
6: Marek.
7: Zuśka.
8: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Hey, this is Kygo.
11: Z Wami Asia Meus. Razem jesteśmy.

0: rządów PiS odpowiada.
1: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
0: Dodał w rozmowie z Piotrem Salakiem Sławomir Dudek.
2: To jest RMF Max.
0: We Włocławku rusza kolejna edycja kampanii społecznej Zdrowomania. A do kogo jest skierowana, powiedziała nam Monika Jabłońska, wiceprezydent miasta.
3: Jesienią zawsze to jest czas dla naszych panów. Jest pięć obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej.
0: A z jakich badań czy konsultacji będą mogli skorzystać włocławianie?
3: Porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania m.in. PSH i hormonów tarczycy. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka.
0: Świadczenia będą realizowane do 15 grudnia w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kilińskiego. Od kilku funkcjonariuszy i jednego samochodu w 1991 roku po nowoczesną formację dysponującą rozbudowanym monitoringiem, specjalistycznym sprzętem i kilkudziesięcioma etatami. Straż Miejska w Inowrocławiu świętuje w tym roku 35-lecie istnienia i przez te lata wiele się zmieniło.
4: Zostaliśmy oczywiście wyposażeni już w coraz bardziej nowoczesny sprzęt. Korzystamy teraz z 4 radiowozów i 4 rowerów służbowych. Siedziba Straży Miejskiej została przeniesiona z Urzędu Miasta do siedziby na ulicy Narutowicza. Tu również jest monitoring miejski, gdzie działa na chwilę obecną 49 kamer.
0: Mówiła Sylwia Dębska, zastępca komendanta z Inowrocławskiej Straży Miejskiej. To cyfrowy przewodnik, który ma ułatwić planowanie wycieczek po terenach leśnych w naszym regionie. Aplikację Lasy Kujaw i Pomorza stworzono z myślą o miłośnikach pieszych wędrówek czy rowerzystach. Ma też funkcję GPS i wbudowane mapy, co ułatwia nawigację w terenie i zmniejsza ryzyko zgubienia szlaku. I tą informacją kończymy flash kolejny za godzinę, czyli punktualnie o 10:00, a już za chwilę sprawdzimy prognozy i powiemy Wam, co czeka nas w pogodzie. Czy do końca dnia chmury będą mieszać się ze słońcem, czy może pogoda się popsuje? O tym już za chwilę w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
0: AI. Od rana w wielu rejonach Polski, w tym także na Kujawach, możemy cieszyć się promieniami słońca i co prawda chmur nad regionem będzie przybywać, ale nie będą rządzić na niebie. Na termometrach 13 na plusie, a w maksimum słupki rtęci podskoczą do 20 kreski. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to biometr jest korzystny, a ciśnienie wysokie, więc kawa jest dziś zbędna i przez cały dzień będzie towarzyszył nam delikatny południowo-wschodni wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
6: Teraz to będzie żart na start, a właściwie suchar, do widzenia. Student mówi, no nie wiem, czemu mnie wywalili, naprawdę nie mam pojęcia. Skąd mam to wiedzieć, jak mnie tam w ogóle od roku nie było?
7: Dziękuję, Kurtyna.
6: Fajnie z wami było, wstawaj, nie udawaj, się kończy. Ale zostaje z wami reszta ekipy RMF Max.
7: Alan Walker, już teraz Iwa Max, Karola Kowalska.
6: Mateusz Marek.
7: Pięknego początku roku akademickiego wam życzymy. I słyszymy się jutro tuż po 6:00. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Dobrego dnia.

Passenger od Alexa Warrena z dedykacją dla wszystkich, którzy docierali dzisiaj jako pasażerowie do pracy. Mam nadzieję, że pan kierowca za ostro nie hamował. My nie hamujemy, wręcz przeciwnie, w RMF Max przyspieszamy, bo odpalamy sobie byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy, wypełniony klimatem, wypełniony newsami z naszego podwórka i wypełniony hitami Enrique Iglesias już teraz i Subemela Radio. Dawid Miązek, dzień dobry, do południa z wami zostaje jak zawsze. Zapraszam.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

Jeśli ktoś tam zrobił trochę głośniej, to się nie dziwię. Timbaland i Kerry Hilson tak działają. Szkoda, że u nas nie wystąpią, no ale mają bardzo daleko. Chociaż niektórzy lubią, jak jest daleko. Są przecież osoby, które są zafascynowane takimi podróżami i to właśnie z myślą o nich odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu w 80 minut dookoła świata w Browarze B. To już w najbliższą środę. O swojej wyprawie do Boliwii będzie opowiadała podróżniczka Agnieszka Wasztyl. Jeśli jesteście ciekawi tego zakątka świata, powinniście się pojawić na tym spotkaniu. Browar B, środa. To propozycja na przyszły tydzień, ale dzisiaj oczywiście sprawdzimy jeszcze w RMF Max Włocławek, co będzie dziać się w najbliższy weekend. No a teraz sprawdzamy, co słychać u Zali. Cały czas spragniona uczucia, tylko mnie kochaj. RMF.

0: Tutaj w RMF Max. Dzisiaj pierwszy dzień października. Na szczęście pogoda za oknami taka niepaździernikowa. O pogodzie więcej za chwilę będziemy sobie mówić w prognozie, ale teraz to ja wam chciałem zaproponować, żeby może ten październik przywitać kaską. No tak, wiem, to wypłata i tak pierwszego wpada na konto, ale ja mówię o większej kasce. Kasie, dużej kasie, ogromnej. 1 000 000 złotych. Do wygrania jest w złotej kumulacji. Co byś zrobił z takim milionem, albo zrobiła z takim milionem, jakby trafił właśnie do ciebie? No, chwila na zastanowienie. Taki domek za miastem, który ci się od dawna marzy. Może jakieś nowe 4 kółka, ale takie naprawdę nowe z salonu. A może coś jeszcze, przecież 1 000 000 starczy na spełnienie wielu marzeń. Bo to przecież chodzi, nie, żeby kitrać ten 1 000 000 pod poduszką, tylko żeby wydawać na spełnianie marzeń. Spełnij swoje marzenia. Zgarnij 1 000 000 złotych i wydawaj na co chcesz, ale najpierw wbij do gry. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo 7467 pod ten numer wyślij za 4,92 SMS-a z hasłem MAX. No i tego jednego SMS-a wymień w finale na co najmniej 5 000 złotych. Mniej się nie da wygrać, jak już do ciebie zadzwonimy, a może być dużo, dużo więcej, nawet 1 000 000. 7467, hasło MAX albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
4: A co ten projekt oferuje?
3: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
4: Gdzie dowiem się więcej?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Przyjaźń, która przegrywa z ideologią. Słowa, które zbliżają, ranią i stają się bronią. Adresat nieznany, poruszający spektakl w wykonaniu Roberta Więckiewicza i Olgierda Łukaszewicza, mówiący o sile manipulacji, odpowiedzialności i cenie utraty człowieczeństwa. Zapraszamy 11 października o 17 do Teatru Impresaryjnego we Wrocławku.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: A skąd to tak ciągnie?
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: AI. Od rana w wielu rejonach Polski, w tym także na Kujawach, możemy cieszyć się promieniami słońca i co prawda chmur nad regionem będzie przybywać, ale nie będą rządzić na niebie. Na termometrach 13 na plusie, a w maksimum słupki rtęci podskoczą do 20 kreski. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to biometr jest korzystny, a ciśnienie wysokie, więc kawa jest dziś zbędna i przez cały dzień będzie towarzyszył nam delikatny południowo-wschodni wiatr.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
18: RMF Max.
1: RMF Max Włocławek.

niesamowity, niepodrabialny głos Teddy'ego Swimsa, który mam nadzieję będzie jeszcze w Polsce występować, a teraz sprawdzamy, co dziać się będzie tu u nas w weekend, który przecież jutro się zacznie. Jutro o 20 w Hali Mistrzów odbędzie się Polska Noc Kabaretowa, czyli wydarzenie, podczas którego mięśnie brzucha będą miały niezłą siłkę, od śmiechu oczywiście. Na scenie pojawią się zawodnicy najwyższej klasy. Kabaret Nowaki rozgrzeje atmosferę do czerwoności. Kabaret skeczów męczących sprawi, że nawet najbardziej poważni będą płakać ze śmiechu. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, do tego Igor Kwiatkowski, kabaret K2 i Mariusz Kałamaga, którego fryzura i poczucie humoru są nie do podrobienia. Tak więc jeśli chcecie poczuć piątek na maksa, koniecznie wpadajcie na Polską Noc Kabaretową. To jutro, a teraz w RMF Max Włocławek też sprawiamy, żeby było wesoło na czwartkowej zmianie Mrozu oraz Kacperczyk najpierw, a później jeszcze ze swoim świetnym numerem Andy Dust.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Dużo
4: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
6: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
7: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
0: I po reklamie.
8: Hejka, tu Maciek.
9: Cześć, tu Oskar Sims.
10: Hello, this is September.
11: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Włocławek, 89,2 FM.
14: AI. Tu RMF Max, jest 10:00. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
15: Od dziś na...

może nie na zawsze, jak śpiewa Zalia, ale na pewno na teraz mam dla Was super ofertę, tak żeby łatwiej było Wam wygrać 1 000 000 złotych. Złota kumulacja w RMF Max. Pierwszy dzień października to jest dobry czas na nowy początek, a nowy początek z potężnym zastrzykiem gotówki brzmi jak opcja idealna. No to specjalnie dla Was mam teraz bonus razy 350. Pomnożę każde zgłoszenie, które w tym momencie wyślecie hasłem MAX pod nasz nowy SMS-owy numer 7467. 4,92 kosztuje taki SMS, ale daję Wam teraz 350 szans na finał. A do naszej zabawy możecie też wejść przez www.rmfmax.pl. Koniecznie sprawdźcie, jak łatwo jest pomnożyć swoje szanse na 1 000 000.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Auto Turbiak śpieszy z pomocą. Nieważne, czy to wóz skasowany, stary, czy po prostu niezdolny do jazdy, zajmiemy się tym. Zabierzemy, odholujemy, zezłomujemy, wydamy zaświadczenie do wyrejestrowania. I po kłopocie. Auto Turbiak w Lubieniu Kujawskim. W ofercie także sprzedaż części samochodowych i usługi czyszczenia filtrów DPF. Telefon 604 903 903. 604 903 903.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM.

Axwell i Bon w RMF Max, 28 minut przed 13. To jest temat, który wam się dzisiaj w pracy przyda. Wszyscy o tym mówią. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry Portugalii. W tle podobno konflikt z trenerem, urażone ego. Wiemy jak jest. No i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Cristiano w kadrze grał nie będzie. No i to jest chyba jakiś nowy trend, bo Messi odszedł, teraz Cristiano odchodzi. No dobrze, że Robert już zdążył odejść i wrócić, bo przecież jutro czeka nas mecz z Rumunią. No i wiecie, można sobie narzekać na naszą kadrę, nawet trzeba czasami, ale trzeba im przyznać, że w tym miesiącu panowie jeszcze nie przegrali, także z szacunkiem. A mecz jutro o 20:45, Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Trzymajmy kciuki już dzisiaj, może akurat się uda.

0: kalendarzu niby październik, a w głośnikach RMF Max cały czas jeszcze lato, Lost Frequencies i Paraiso. I wszystko gra. Za moment u nas najnowsza prognoza pogody. Na razie letnio i wakacyjnie, w zasadzie jeszcze w całej Polsce dużo słońca i naprawdę przyjemna jak na październik temperatura. Czy i kiedy to się zepsuje, będziemy sprawdzać już za moment. Bądźcie blisko. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie tak pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
4: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
5: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
17: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. I

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Zdaniem specjalistów od pogody do końca dnia w regionie będzie pogodnie i choć po niebie może krążyć trochę chmur, to z czasem ma być ich mniej. Słupki rtęci dobiły do 18 kreski, a najwyższa wartość, jaką pokażą dziś termometry na Kujawach, to 20 stopni Celsjusza. Do końca dnia ma towarzyszyć nam delikatny wiatr, co będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza, a warunki biometeo są sprzyjające, więc popołudniowa latte lub cappuccino nie jest potrzebna.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Choćby nie wiem, jak was kusiło Bailando dopiero po powrocie z pracy. A jak będziecie wychodzić z pracy, koniecznie zadbajcie o to, żeby mieć ze sobą odblask, bo od dzisiaj policja będzie intensywnie sprawdzać, czy piesi mają odblaski. Więc koniecznie pamiętajcie o tym w drodze do domu. Za brak odblasku będą mandaty i to niemałe.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi.

0: promocję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
6: I po reklamie.

0: 99,2 FM. Still hold me better at
1: night. AI. Jest 13. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się miejsca schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie.
3: Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
2: O czym informował Jakub Rybski.
1: To jest RMF Max.
2: W RMF Max mamy dla Was najważniejsze informacje. W pigułce 6 milionów złotych to dużo pieniędzy, a właśnie tyle do tej pory kosztowały prace związane z remontem tężni w Inowrocławiu. Po przeglądzie technicznym okazało się, że drewniana konstrukcja wymaga kolejnych napraw, a to oznacza, że udostępnienie tężni planowane jest dopiero na wiosnę przyszłego roku.
4: Musimy zrobić to kompleksowo, żeby na lata móc cieszyć się dalej znakomitą jakością naszej tężni, naszej perełki.
2: Mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia wojskowe, w których mogą wziąć udział mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego powyżej 13 roku życia. W ramach programu W gotowości można nauczyć się podstaw pierwszej pomocy, w jaki sposób chronić się przed cyberzagrożeniami czy jak przetrwać w lesie. Zajęcia trwają 8 godzin. Zgłoszenia indywidualne przyjmowane są poprzez aplikację M-Obywatel, a dla grup zorganizowanych udostępniono formularz online. Dla wielu licealistów wygrana w ogólnopolskiej olimpiadzie to spełnienie marzeń i prosta droga na wymarzoną uczelnię. Uczniowie z Inowrocławia nieraz udowadniali, że potrafią zdobywać indeksy. Teraz przed młodzieżą kolejna szansa. O szczegółach już teraz powie Karolina Stramowska.
5: Do 23 października szkoły średnie mogą zgłaszać uczniów do kolejnej edycji Olimpiady ZUS pod hasłem Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych uczestników czekają cenne nagrody rzeczowe, indeksy na wyższe uczelnie oraz dodatkowe punkty w rekrutacji. Pierwszy szkolny etap zmagań zaplanowano na 24 listopada, z kolei finał odbędzie się wiosną w Warszawie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Tyle od naszej reporterki. Po południu w RMF Max przenosimy się do Centrum Kultury Browar B, gdzie planowane jest kolejne spotkanie z cyklów 80 minut dookoła świata, o którym mówimy Wam od rana na naszej antenie. Gmach Przyłębskiej odwiedzi Agnieszka Wasztyl, podróżniczka, która opowie o

0: Dużo słońca, błękit nieba i trochę białych obłoków. Tego możemy spodziewać się w pogodzie w regionie w to czwartkowe popołudnie. Przynajmniej takie są prognozy, a jak będzie? Zobaczymy. Słupki rtęci dobiły do 19 kreski i ma być jeszcze nieznacznie cieplej. W maksie spodziewamy się 20 na plusie. Cały czas towarzyszy nam też południowo-wschodni wiatr. Biometr jest korzystny, a ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, więc nasze samopoczucie powinno być dobre.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
3: W każdej chwili Max nadaje hit.
4: 1 października w kalendarzu, studenci wrócili na uczelnię, a system kaucyjny... System ma dzisiaj urodziny, roczek dokładnie. No i w tym temacie bardzo ciekawe wyliczenia się pojawiły. Do tego tematu na pewno wrócimy w RMF Max jeszcze w tej godzinie. RMF Max. Asia Meus, witajcie. Dzień dobry po 13.00.

0: tylko.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: złota akumulacja w RMF Max. Wczoraj Paweł wygrał 5000 zł na swoje marzenia. A dzisiaj to możesz być ty. I to mogą być twoje marzenia. Warto grać o milion, ale nie tylko, bo właśnie do gry wjechało nowiutkie, piękne Volvo XC40. A wejść do gry jest wyjątkowo łatwo. www.rmfmax.pl albo tradycyjnie, jak zawsze, SMS-em 7467. To jest numer, pod który wysyłacie hasło MAX za 4,92. Po to, żeby dać sobie szansę na spełnienie swoich marzeń. Milion w złotej kumulacji jest bliżej niż myślisz. Tylko zgłoś się do zabawy. MAX niech leci teraz pod 7467.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
4: Detektywów, dwie linie czasu. Jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paryż. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w Satfilm.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Podrzucamy wam hity na maksa w pracy, żeby wam szybciej uciekał czas do wyjścia z tej pracy. A dzisiaj 1 października system kaucyjny ma pierwsze urodziny. No i tracimy, jak się okazuje, naprawdę sporo na tej aukcji. Jeden z posłów policzył, że ten czas, który nam to wszystko z kaucją zajmuje, to prawie 8 milionów godzin naszego życia. Jakby sobie to przeliczyć na pieniądze, to jest ponad 230 milionów złotych naszego czasu.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Przyjaźń, która przegrywa z ideologią. Słowa, które zbliżają, ranią i stają się bronią. Adresat nieznany, poruszający spektakl w wykonaniu Roberta Więckiewicza i Olgierda Łukaszewicza, mówiący o sile manipulacji, odpowiedzialności i cenie utraty człowieczeństwa. Zapraszamy 11 października o 17 do Teatru Impresaryjnego we Wrocławku.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Dużo słońca, błękit nieba i trochę białych obłoków. Tego możemy spodziewać się w pogodzie w regionie w to czwartkowe popołudnie. Przynajmniej takie są prognozy, a jak będzie? Zobaczymy. Słupki rtęci dobiły do 19 kreski i ma być jeszcze nieznacznie cieplej. W maksie spodziewamy się 20 na plusie. Cały czas towarzyszy nam też południowo-wschodni wiatr. Biometr jest korzystny, a ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, więc nasze samopoczucie powinno być dobre.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

Shakira i Burna Boy, numer, który pachnie jeszcze latem i wakacjami. A to już odległe wspomnienie, nowy rok akademicki się rozpoczął i duże pieniądze popłynęły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na co? A o tym powiemy Wam we Flashu RMF Max o 14.00.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: Tu RMF Max, jest 14. Na flesz zaprasza Ania Łopuszańska.
5: Dodatkowe 3 miliardy złotych trafiły do budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przyszły rok. Pieniądze mają przysłużyć się m.in. podnoszeniu cyberbezpieczeństwa czy rozwojowi sztucznej inteligencji. Jak deklaruje wiceminister profesor Maria Mrówczyńska, lada chwila aplikacja M-Obywatel zyska też nową zakładkę.
6: Oprócz tego mamy w planach dalszą cyfryzację szkolnictwa wyższego. Od 1 stycznia ruszą e-dyplomy. Każdy z nas będzie miał dyplom, który okończy oczywiście studia. W aplikacji M-Obywatel będzie to łatwiejsza droga do tego, aby zweryfikować poprawność dyplomów.
5: Dodała wiceminister Mrówczyńska.
3: To jest RMF Max.
5: Zdrowomania to kampania społeczna, która daje szansę na wykonanie darmowych badań i wzięcie udziału w konsultacjach, na przykład diabetologicznych czy kardiologicznych. Jesienna edycja skierowana jest do panów z Włocławka. A więcej na temat tego przedsięwzięcia powiedział RMF Max prezes Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku Sławomir Kopyść.
7: Zapraszamy do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej na ulicy Kilińskiego 16. Jeżeli okaże się, że z analizy wyników wynika potrzeba dalszego leczenia, oczywiście będziemy także udzielali skierowań.
5: Dodajmy, że świadczenia będą realizowane do 15 grudnia. To już 35 lat, jak strażnicy miejscy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Inowrocławia. To interwencje w sprawach porządkowych, ale też praca z młodzieżą, czy opieka nad zwierzętami, ale nie tylko.
8: Tu również jest monitoring miejski, gdzie działa na chwilę obecną 49 kamer.
5: Mówiła Sylwia Dębska z Inowrocławskiej Straży Miejskiej. Mieszkańcy naszego województwa mogą wziąć udział w drugim forum historyczno-edukacyjnym Region Kujawsko-Pomorski w przeszłości i dziś. W programie m.in. wykłady, debaty, warsztaty oraz zajęcia dla młodzieży z wykorzystaniem nowych technologii i metod edukacyjnych. Jednym z organizatorów eventu, który odbędzie się 16 października w Toruniu, jest Urząd Marszałkowski. A więcej informacji znajdziecie na stronie kujawskopomorskie.pl. Już za kilka dni koszykarze Anwilu Włocławek rozpoczną zmagania w PGE.

0: Jagody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
1: AI. W kolejnych godzinach gdzieniegdzie na Kujawach będą krążyć chmury, ale i tak w większości regionu nacieszymy się jeszcze słońcem, więc warto mieć pod ręką ciemne okulary. Tego popołudnia nie powinniśmy narzekać na senność, brak energii i problemy z koncentracją, bo ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr ma korzystny wpływ na nasze samopoczucie. Słupki rtęci dobiły do dzisiejszego maksa, czyli 20 kreski i wciąż towarzyszą nam delikatne podmuchy wiatru, który z czasem może się wzmagać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
3: Od świtu do świtu.
4: Nowy miesiąc w kalendarzu to jest ponad 2,5 miliona sekund, żeby łapać takie drobne momenty i się nimi cieszyć, więc zróbcie tak teraz, rozkręćcie głośniki. Bo hity na maksa grają specjalnie dla was. Asia Meus, dzień dobry. Na zegarach już 4 minuty po 14.

Wielkie słowa o wielkiej miłości, Zalia, delikatnie, jak tylko ona potrafi, ale przecież doskonałych numerów o miłości mamy dużo więcej. I pewnie po kilku dźwiękach za moment poznacie, co jest naszą dzisiejszą muzyczną perełką. Akon i Right Now. Zróbcie sobie taką podróż.

0: Pierwszy dzień października w kalendarzu, no czyli pewnie wszystkie wrześniowe rozliczenia macie już za sobą. No i niezależnie od tego, czy ten miesiąc wyszedł wam na plus, czy może jednak na minus, to milion złotych na pewno rozwiązałby absolutnie wszystkie wasze problemy. Kredyty, raty, no i spełnił wszystkie marzenia, których listę na pewno macie bardzo długą. Da się to zrobić, żeby wygrać milion, tu w RMF Max. No tylko pytanie jak? Okazuje się, że sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Jak działa nasza loteria? No tak, ty wysyłasz SMS-a, wchodzisz przez rmfmax.pl, a my dzwonimy do ciebie i możesz wygrać zawartość wybranego sejfu. A w sejfach czekają naprawdę duże pieniądze. Czeka między innymi milion, na który pewnie i wy czekacie. Więc łapcie teraz za telefon i ślijcie hasło MAX pod numer 7467 za 4,92 i nie każcie swojemu szczęściu czekać. Po prostu dajcie mu szansę na to, żeby uśmiechnęło się do was. Najlepiej już dzisiaj. MAX niech leci pod numer 7467. RMF MAX. RMF MAX. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jesteś przedsiębiorcą i w swojej firmie zarządzasz flotą minimum 15 aut? Wybierz model Volkswagena w leasingu 101% i skorzystaj z pakietu serwisowego w atrakcyjnej cenie. Już od 49 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły u dealera lub na volkswagen.pl.
4: Sprawdź u dealera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
5: Volkswagen.

0: teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Ring My Bell z polskim akcentem gra w RMF Max 28 minut przed 15. Podkręcamy wam trochę tempo w pracy. Dziewczyny, to was na pewno zainteresuje. No panowie, was w sumie też, bo to w sumie jest o was. Co trzeci polski mężczyzna utożsamia się z kopciuszkiem i tak wynika z nowych badań, a sprawdzano, czego nas Polaków nauczyły bajki Disneya. No i wyszło, że co trzeci pan czuje się kopciuszkiem. I coś w tym sumie może być, bo w sumie każda z nas, dziewczyny, chyba kiedyś poznała takiego księcia, co to wszystko naobiecywał, a potem zniknął bez śladu o północy.

0: Pacaj w RMF Max, najnowsza propozycja Animal. Tak właśnie brzmi w czwartkowe popołudnie. Ciepły i suchy październik, bardzo podobny listopad i grudzień z taką mikroszansą na śnieg. Tak na ten moment wyglądają te długoterminowe prognozy, ale wiemy, że tym długoterminowym to raczej nie ma za bardzo co wierzyć, w przeciwieństwie do tych, które mamy dla Was w RMF Max. A te najnowsze prognozy dotyczące najbliższych dni i godzin już za kilka chwil. Bądźcie w pobliżu.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Włocławek 89,2 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: W kolejnych godzinach gdzieniegdzie na Kujawach będą krążyć chmury, ale i tak w większości regionu nacieszymy się jeszcze słońcem, więc warto mieć pod ręką ciemne okulary. Tego popołudnia nie powinniśmy narzekać na senność, brak energii i problemy z koncentracją, bo ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr ma korzystny wpływ na nasze samopoczucie. Słupki rtęci dobiły do dzisiejszego maksa, czyli 20 kreski i wciąż towarzyszą nam delikatne podmuchy wiatru, który z czasem może się wzmagać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Już za chwilę wracamy z hitami.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Magic System i Magic in the Air, 4 minuty przed 15 w RMF Max. Mamy taką tutaj tradycję, taką umowę między nami prowadzącymi, że dbamy bardzo o to, żebyście wy po drugiej stronie głośników byli w możliwie najlepszym nastroju. I ta umowa obowiązuje także po 15. Justyna i Piotrek już w gotowości, kanał nadawczy będzie grany, a my słyszymy się jutro. Asia Meus, pa, pa.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
1: AI. Jest 15. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Około 33 miliardów złotych przekazała Polsce Komisja Europejska z Krajowego Planu Odbudowy w odpowiedzi na przedostatni wniosek o płatność. Środki trafiły m.in. na bony na laptopy dla ponad 500 tysięcy nauczycieli, zakup sprzętu dla 16,5 tysiąca szkół oraz 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wczoraj rząd wysłał do Komisji Europejskiej ostatni wniosek na kolejne 54 miliardy złotych. Decyzja w sprawie wypłaty ma zapaść do końca roku. Te środki mają być przeznaczone m.in. na budowę schronów.
1: To jest RMF Max.
2: Dzięki zastrzykowi gotówki z Krajowego Planu Odbudowy w szpitalu wielospecjalistycznym w Inowrocławiu udało się zakończyć wiele projektów. Jednym z nich było utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego, z którego już korzystają pacjenci.
3: Opieka nad pacjentem nie kończy się w momencie zakończenia leczenia szpitalnego. Dla wielu osób powrót do zdrowia, samodzielności wymaga czasu, systematycznej pielęgnacji, rehabilitacji i stałego wsparcia medycznego. Odpowiedzią właśnie na te palące potrzeby jest nowo utworzony w naszym szpitalu zakład opiekuńczo-leczniczy.
2: Mówił Bartosz Myśliwiec, dyrektor szpitala. Na placu Fajansu Włocławskiego przeprowadzono działania profilaktyczne bezpiecznie każdego dnia. Cel przedsięwzięcia, którego współorganizatorem była włocławska policja, to promowanie właściwego zachowania na drodze, przewidywanie zagrożeń i zwiększenie świadomości na temat konsekwencji decyzji podejmowanych przez kierowców i pieszych. Mundurowi przypominali też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W RMF Max mamy dobre wieści dla cyklistów z powiatu inowrocławskiego, ale nie tylko. Trwa budowa nowego odcinka ścieżki rowerowej, a więcej na temat tej inwestycji już teraz powie nasza reporterka.
4: Trwają prace budowlane na trasie pomiędzy Kruszą Zamkową a Ludziskiem. Powstający trakt rowerowy to pierwszy etap większego projektu, który docelowo połączy Kruszę Duchowną z Janikowem. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Całkowity koszt inwestycji realizowanej przez powiat inowrocławski wynosi ponad 13 milionów złotych, z czego blisko 11 milionów stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.
2: Tyle Karolina Stramowska. Zmieniamy temat. W 80 minut dookoła świata to cykl spotkań, który od lat odbywa się we Włocławskim Centrum Kultury. Już 7 października w Browarze B będziecie mogli posłuchać opowieści podróżniczki Agnieszki Wasztyl, która podzieli się historiami z podróży do Boliwii, mówi dyrektor Centrum Kultury Browar B, Lidia Piechocka-Witczak.
5: Agnieszka Wasztyl jest dziennikarką, jest podróżniczką, publikuje m.in. w takich czasopismach jak National Geographic Traveler, a także że All Inclusive, czy Świat, Podróże i Kultura.
2: Przypominamy, że spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, początek o godzinie 18.
6: To Flash Sportowy RMF Max. Jutro wieczorem kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w ramach Dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się na Narodowym z Rumunią. Wcześniejsze dwa spotkania rozczarowały. Polacy bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali 1-3 ze Szwecją. Selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban ma świadomość ożywionej dyskusji o jego przyszłości w kadrze, ale nie boi się zwolnienia.
7: Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwe zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
6: Mówił Patryk Serwański. Tymczasem duża sensacja w piłkarskiej kadrze Portugalii. Wczoraj zgrupowanie opuścił Cristiano Ronaldo. Jak donoszą portugalskie media, to przez konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
2: Słupki rtęci są wysoko jak na początek października, bo oscylują w okolicy 20 kreski, a wieczorową porą zjadą do 18 na plusie. Co prawda nad Kujawami widać trochę białych obłoków, jednak jeszcze nacieszymy się słońcem.

0: Nie wiem.
1: Wiesz co? Moja stała do marca, więc chyba da się
0: jego
1: jednak,
0: może stać,
1: nie?
0: Od października.
1: Może tak być. Somber i My Buzzy isn't ready na początek kanału nadawczego. Świderski i Borycka, cześć.
0: Siema.

0: Shimza i Fire Fire w RMF Max. No jest też ogień, ogień na korcie, bo właśnie Hubert Hurkacz gra na ATP w Pekinie w tej pierwszej rundzie z Amerykaninem. Lerner Tien jest jego przeciwnikiem. No i póki co, słuchajcie, dzieje się, ten mecz trwa. Z tego co widzę, 30-0 dla przeciwnika Huberta w tym gemie, więc no.
1: Miejmy nadzieję, że wygra, a u nas za chwilę do wygrania będzie tysiak do sklepu z elektroniką, więc bądźcie blisko. MJ Daily teraz.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Cytując klasyka, nadszedł dzień dzisiejszy, pierwszy dzień tak. nowego roku akademickiego, koniec laby dla studentów.
2: No ale oczywiście, jeśli znacie się z nami już dobrze w tym tygodniu, to wiecie, co się będzie działo. Będzie rozdawana karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert i wystarczy tylko zajrzeć teraz na naszą stronę rmfmax.pl, wybrać sobie przedmiot, który chcielibyście przed nami, komisją egzaminacyjną, obronić, a jak do was zadzwonimy i obronicie, no to tysiak będzie wasz, żeby sobie coś miłego na ten nowy rok akademicki sprawić.
1: Także jeszcze macie chwilę, żeby zaglądnąć na rmfmax.pl, obczaić konkurs, no i co? Za chwileczkę dzwonimy.
2: Tak, to szybciutko. Naprawdę zaraz
1: raz
2: dzwonimy.
1: Raz, dwa. To nawet nie będzie studencki kwadrans.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Przyjaźń, która przegrywa z ideologią. Słowa, które zbliżają, ranią i stają się bronią. Adresat nieznany, poruszający spektakl w wykonaniu Roberta Więckiewicza i Olgierda Łukaszewicza, mówiący o sile manipulacji, odpowiedzialności i cenie utraty człowieczeństwa. Zapraszamy 11 października o 17 do Teatru Impresaryjnego we Włocławku.
14: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
15: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach centrum.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
19: I po reklamie.

0: Ale to jest dobre kłębo, Zalia i Faust. Nie ucieknę na 29 minut po godzinie 15 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: A wy już pewnie dobrze wiecie, że trzeba teraz przyjąć przed komisją ekspertów kolejną studentkę, która dziś będzie walczyć o bon, o kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Weronika, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Weronika, zgadza się?
0: Witamy, witamy panią Weronikę. Pani Weronika wybrała na rmfmax.pl smartfon Samsung Galaxy A17 z dużym ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala. No i nasze pytanie jest takie, pani Weroniko, w jaki sposób nowy Samsung mógłby wpłynąć na pani efektywność organizacji podczas studiowania?
3: No na pewno myślę, że powinnam robić zdjęcia tych notatek, do których tak później nie zajrzę. To jest najważniejszy punkt. Myślę, że też będę sprawdzała często plan zajęć z nadzieją, że gdzieś tam któreś zajęcia znikną z planu, będą odwołane. No i oczywiście, żeby być na bieżąco ze światem, tak? Oczywiście Instagram i te inne social media, żeby mieć kontakt ze światem.
0: Ale po zajęciach.
2: Oczywiście. No a jak?
3: Oczywiście, no. Jak żeby inaczej?
2: Pani Weroniko, bo jeszcze tutaj w tym zgłoszeniu, w tej pracy, którą pani napisała, mamy też informację o tym, że były problemy z zarządzaniem poziomu baterii. W takim razie, jakby mogła pani jeszcze omówić zależność między poziomem naładowania baterii, a poziomem motywacji w trakcie tego semestru, co się teraz zaczyna?
3: No ogólnie chwila, moment, na zajęciach siedzę sobie chwileczkę i od razu poziom baterii spada, tak jak moja motywacja od rana, także no to akurat jest bardzo powiązane ze sobą.
0: Ale chodzi o baterię w telefonie czy tą baterię życiową?
2: Jedną i drugą, no, chyba.
3: Obydwie na raz.
2: Tak wywnioskowałam z badań pani Weroniki. No dobrze, nie będziemy panią już dłużej wałkować.
0: Nie będziemy już męczyć.
2: Magister Borycka Justyna, magister Świderski Piotr. No przyznajemy oczywiście piątkę, praca została obroniona, a do ciebie leci teraz karta podarunkowa do Media Expert o wartości 1000 zł na mediaexpert.pl do wykorzystania.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: I co, będzie ten smartfon kupowany?
3: Oczywiście.
2: Super.
3: Musiałam się przygotować. Dzisiaj pierwszy dzień na uczelni, a już sobie po zakupach tutaj chodzę z koleżankami.
2: No właśnie,
0: wyczuła,
2: trzeba się
0: to
2: przygotować. Bardzo
0: to.
2: Dobrze. To teraz zakupy online i jesteś gotowa na studia. Trzymaj się, Weronika, i powodzenia w tym roku akademickim.
3: Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy MediaExpert, należący do właściciela sieci sklepów MediaExpert i MediaExpert.pl.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Za 20 minut będzie 16, a tak jak Fastboy jest szybki, tak my teraz z szybką rundą wjeżdżamy. 400 razy mnożymy wasze zgłoszenia w grze o milion. Złota kumulacja powraca dzisiaj w RMF Max.
1: To największy bonus na dziś i jeśli chcecie się za niego załapać, no to ślijcie Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92 albo wbijajcie na rmfmax.pl.
0: RMF Max. Ten bonus trwa naprawdę tylko kilka minut, więc wchodź teraz na rmfmax.pl albo ślij Max na 7467.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
10: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
11: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Radek.
1: Z tej strony Asia.
2: Hi, this is Cascada.
3: Hej, tu Roxy Węgiel.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
6: Słupki rtęci są wysoko jak na początek października, bo oscylują w okolicy 20 kreski, a wieczorową porą zjadą do 18 na plusie. Co prawda nad Kujawami widać trochę białych obłoków, jednak jeszcze nacieszymy się słońcem. Przynajmniej takie są prognozy. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, więc nasze samopoczucie w to czwartkowe popołudnie powinno być dobre, a meteopaci nie powinni marudzić. Cały czas towarzyszą nam też delikatne podmuchy wiatru, który później może się wzmagać.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj w szybkim tempie w RMF Max za 3 minuty 16. Nie wiem, Piotrek, czy kiedyś biegłeś na autobus z zakwasami? Ja zrobiłam to dziś.
1: Nie zdarzyło mi się.
0: Jest to absolutnie najbardziej upokarzająca rzecz na świecie, tak uważam.
1: Nie polecamy.
0: Nie polecamy.
1: Ale polecamy flash i pogodę już za chwilę, punktualnie o 16.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Dwoje detektywów, dwie linie czasu, jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paris. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w Satfilm.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Chery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Chery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Chery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Chery.yama.pl. Zapraszamy.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Włocławek 89,2 FM.
19: AI. Tu RMF Max, jest 16. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
7: Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Ale wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły.
8: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przejechali strażacy, ich wóz został również podpalony. Premier Sebastian Lecornu
15: zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
20: O czym informował Marek Gładysz.
19: To jest RMF Max.
20: Przez kolejne tygodnie panowie z Włocławka będą mogli zadbać o swoje zdrowie. Rusza kolejna edycja Zdrowomani, o czym mówimy wam od rana na naszej antenie. W Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej przy Kilińskiego będzie można wykonać badania i skonsultować się ze specjalistami.
21: Jeżeli okaże się, że z analizy wyników wynika potrzeba dalszego leczenia, oczywiście będziemy także udzielali skierowań. Jeżeli będzie taka potrzeba, w większości przypadków jest to potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i tego wszystkim Państwu życzę. Przypominam, Kilińskiego 16, mamy już swoje doświadczenia i wiemy, że jest to bardzo cenna akcja.
20: Mówił prezes Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku Sławomir Kopyść. Zmieniamy temat. Tężnie w Inowrocławiu nie zostaną udostępnione mieszkańcom i kuracjuszom tak szybko, jak pierwotnie zakładano. Remont trwa, a prace mają się zakończyć wiosną przyszłego roku.
22: To już jest blisko 6 milionów złotych, które zostały w tej chwili wydane na modernizację tężni. Tylko przez 2 lata zaczęliśmy modernizację, od modernizacji przepompowni, która kosztowała nas ponad 800 tysięcy złotych. Remont balkonów i okapników tarasu widokowego to blisko 140 tysięcy złotych. Modernizacja fontanny 32 tysiące złotych. No i modernizacja wspomniana niece, która trwa, to jest blisko 5 milionów złotych. To są naprawdę bardzo duże koszty.
20: Powiedział RMF Max prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok. A na koniec szybko przenosimy się do Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Od 9 października w gmachu przy ulicy Miedzianej będzie można zwiedzać nową ekspozycję. Posłuchajcie o szczegółach.
23: We włocławskiej galerii będzie można podziwiać wystawę Marty Kwiatek. Artystka zaprezentuje

0: Do salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
1: AI. Nasze samopoczucie w to czwartkowe popołudnie powinno być dobre, bo biomet jest korzystny, a ciśnienie utrzymuje się powyżej normy. Co prawda gdzieniegdzie nad regionem krąży trochę obłoków, ale i tak do końca dnia jeszcze nacieszymy się słońcem, więc warto mieć pod ręką ciemne okulary. Wartość, jaką wieczorem będą pokazywać termometry na Kujawach, to 18 na plusie, a podmuchy wiatru z czasem mają być silniejsze. Weźcie to pod uwagę, planując wieczorny spacer lub inną aktywność na świeżym powietrzu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
3: 3 minuty. To już nie są żarty, to nie są przelewki. Dzieje się, słuchajcie, 1 000 000 złotych do zgarnięcia w złotej kumulacji i 3 minuty na zgłoszenie.
4: To już ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem MAX za 4,92 albo wbicie na rmfmax.pl. 1 000 000 złotych do wzięcia. MAX!
3: Olek i Mateusz za chwilę będą dzwonić. My tutaj jesteśmy na posterunku, a wyślijcie MAX na 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i październik mówi dzień dobry w Złotej Kumulacji, tak? To jest pierwszy finał w tym miesiącu, więc ktoś z was, kto wygra te ogromne pieniądze, na co liczymy, oczywiście będzie pierwszym wygranym w październikowej kumulacji.
2: No i co najważniejsze, żarty się skończyły. Teraz każde słowo może być warte naprawdę konkretne pieniądze. A za chwilę sprawdzimy, czy szczęście ma imię naszego gracza albo graczki. Czekamy zgodnie z regulaminem. 6 sygnałów, pierwszy za nami. Mamy nadzieję, że...
3: Padło, Olek.
2: Co mi wypadło?
4: Tak,
1: dzień dobry, to Radio RMF, Złota Kumulacja, jak masz na imię? Dzień dobry, dzień dobry.
4: Gosia.
1: Cześć Gosiu, dzwonimy do ciebie ze studia RMF-u. Twój numer został wylosowany, jest tutaj też Olek, jestem ja, Mateusz.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Hej.
4: Cześć, naprawdę?
2: No naprawdę, to my. Złota Kumulacja.
1: I złota Gosia, która się pięknie uśmiecha i śmieje. Gosiu, wybierz... Wybierz proszę, ojej, już mamy super popołudnie. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
4: 6, zawsze chciałam 6.
2: 6. No dobrze, Gosiu, sprawy mają się tak, że za chwilę być może dasz sobie wielkie szczęście na okrągły 1 000 000 złotych. I my mamy dla ciebie taką propozycję, ponieważ minimum w sejfach to obecnie 5000 zł. To już jest twoje za wybrany sejf z numerem 6.
1: No i pytanie, czy ty chciałabyś nam ten sejf sprzedać? Proponujemy z Olkiem 9000.
2: To poleciałeś, Mati, w tym momencie.
1: Ja nie konsultowałem tego z tobą, przepraszam.
2: No dobrze, to 9000 za sejf numer 6. Co ty na to, Gosiu, kochana?
4: Powiem tak. Gram z wami bardzo, bardzo, bardzo długo. Bardzo długo.
2: Jak długo?
4: No, w latach trzeba powiedzieć.
2: No ale widzisz, w końcu do ciebie zadzwoniliśmy.
1: Gosiu, i co chciałaś powiedzieć? Że zostajesz przy sejfie
4: pewnie.
1: To mało
4: na tyle lat. To
2: mało?
4: Tak. Mało, mało. Macie coś jeszcze tam w zanadrzu?
2: Mamy.
4: Razy 2?
2: Dobra. Gośka, po starej znajomości w takim razie. Oczywiście żart. No tyle lat czekałaś, no to ja nie mogę być taki, że nic nie dorzucę. Co ty powiesz na 10 tysięcy? To jest nie, dwa to... razy minimum. Okrągła dycha.
4: Super, super, ale
2: my się tutaj nadstawiamy z Mateuszem. Dajemy ci okrągłą
4: dychę.
2: Teraz
4: nie mam nic, słuchajcie, nie? Teraz nie mam nic, nie mam tej piątki, minimalnej nawet. Mam szansę na milion.
2: To prawda.
4: No fajnie przy tej 6. No.
2: Gosiu, Mati, może ty się dogadasz z Gosią.
1: Trochę od innej strony, skąd jesteś, bo jeszcze tego nie wiemy.
4: Białystok.
1: Białystok, Gosia z Białegostoku.
4: Słoneczny, piękny Białystok. Słuchajcie, mój pies szaleje, bo ja dopiero wyszłam do domu i ona mnie wita, także jest, no, pięknie, no, na koniec dnia, super.
1: Gosiu, 12 tysięcy.
4: 15 i to będzie super.
2: Gośka! Czekaj chwilę, no jak 15? 12!
4: 15!
1: Nie mamy więcej. Ja wiem, ile ma Olek, nie ma, ja też nie. 12 to jest nasza ostateczna. Niestety więcej nie mamy, ale to...
2: Chociaż zobacz, bardzo byśmy chcieli.
1: No, to jest 2000 więcej niż dwukrotność minimum.
4: Ale ciągle to jest jaki procent tej głównej kwoty?
1: To już naprawdę za dużo od nas wymaga.
2: Czy ty wiesz, kiedy ja ostatni raz byłem na zajęciach z matematyki? No. Nie rób nam tego.
4: Pewnie wtedy, kiedy ja, no tak.
1: Gosiu, 12 tysięcy za sejf numer 6, czy otwieramy sejf?
4: Otwieramy sejf.
1: Ostatecznie?
4: Ostatecznie poproszę.
1: No to jedziemy, otwieramy sejf
2: jedziemy
1: numer 6.
4: Nie wiedzę na to, że to się dzieje, naprawdę.
2: Uwierz. I niech teraz do ciebie dotrze, moja droga, że wygrywasz właśnie, uwaga, 7000 złotych! Na co pójdzie pierwsza złotówka?
4: Słuchaj, chyba kupię abonament w tej szczęśliwej grze.
1: Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, jak słychać zresztą, bo Gosia jest w finale. Gosiu, tak dokładnie gra się o te najwyższe sumy, zaglądając do sejfu. Bardzo ci dziękujemy i aż nie chcemy się rozłączać z tobą. Masz tak piękny to śmiech, dobrze. Taką energię. Prosto z Białego Stoku, to słoneczko od Gosi do was leci. Zostań z nami, kochana, na linii. Za chwilę ci wszystko wytłumaczymy, jak będziesz tę kasę wydawać. Gosia z Białego Białego Stoku wygrywa 7000 zł dzisiaj w pierwszym finale październikowym złotej kumulacji, ale jutro jest piątek. Hello! A w piątki w złotej kumulacji naprawdę lubimy to, co się zawsze dzieje. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Dokładnie tak jak mówi Mateusz, no hello, jutro jest piątek, jutro koniec tygodnia, ale może początek twojego nowego życia. Dzisiaj Gosia,
2: twarda zawodniczka,
3: bardzo twarda zawodniczka, zgarnęła 7000 zł, ale milion cały czas jest w sejfach.
2: Także jeśli chcecie powalczyć o ten milion złotych, no to ślijcie teraz Max na 7467 za 492 albo wbijajcie na rmfmax.pl.

0: sama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty.
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Masz samochód, który już nie nadaje się do jazdy? Auto Turbiak śpieszy z pomocą. Nieważne, czy to wóz skasowany, stary, czy po prostu niezdolny do jazdy, zajmiemy się tym. Zabierzemy, odholujemy, zezłomujemy, wydamy zaświadczenie do wyrejestrowania. I po kłopocie. Auto Turbiak w Lubieniu Kujawskim. W ofercie także sprzedaż części samochodowych i usługi czyszczenia filtrów DPF. Telefon 604-903-903. 604-903-903.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. I po reklamie.

0: Na te powroty z pracy idealnie. Kygo, Take Me Back w RMF Max. 32 minuty po godzinie 16, a my wam teraz narobimy smaka z Justyną.
1: Tak, bo pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było, słuchajcie, wybrać najlepszy obiad studencki. Rozpoczął się właśnie rok akademicki.
2: Tak.
1: Kolejny już, a nam wróciły wspomnienia. I tak sobie zaczęliśmy gadać z Piotrkiem o takich rzeczach, które my jedliśmy na studiach. I w moim przypadku na przykład to były pierogi z czajnika. Ponieważ w studenckim radiu nie mieliśmy kuchni, był tylko czajnik, no a głód czasem
0: trzeba było jakieś
1: zmuszał.
0: Ugotować te pierogi. Albo jak już były te pierogi ugotowane, to można było je podsmażyć w tosterze takim.
1: W tosterze?
0: Tak.
1: Jak?
0: No masełko sobie rozpuszczasz na tosterze i zamykasz z pierożkami.
1: Okay. Bo już myślałam, że taki toster, że wyskakują pierogi ze środka, to by było w ogóle coś. No słuchajcie, wybory najlepszego studenckiego obiadu prowadzimy teraz na naszym messengerze RMF Max, więc nagrywajcie głosówki do godziny 17:00. Ten problem trzeba rozwiązać. Dajcie znać, jaki jest najlepszy studencki obiad. Głosówką na Messengerze. Wiktor Waligura jeszcze gra.
0: Ciekawe, co on jadł na studiach.
1: A on nie jest teraz w takim wieku studenckim właśnie?
0: Możliwe. Chyba 4 pory roku.

0: Wie, to świetna. To dobry reggaeton. Baby Wow za nami w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy. U nas na Messengerze pojawiają się już pierwsze propozycje tego, jaki powinien być najlepszy studencki obiad. Klasyk. Spaghetti z keczupem.
1: Mniam.
0: No pycha. Ta lekka ostrość octu w keczupie. Coś wspaniałego. Czekamy cały czas na wasze głosówki, bo jeszcze przed 17 ten dylemat, jaki jest najlepszy studencki obiad, trzeba rozwiązać. No a tymczasem ważne pogodowe wiadomości chyba masz jakieś, co?
1: Tak jest. Ludzie na południu, ubierajcie się ciepło, ubierajcie skarpety na noc, bo w nocy nawet do -2 stopni. Mróz!
0: To kwiaty z balkonu trzeba schować.
1: Koniecznie.
0: Może mi się uda jeszcze dzisiaj. A szczegóły za chwilę sprawdzimy w najświeższej prognozie w RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy!
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Let's go!
17: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
18: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Nasze samopoczucie w to czwartkowe popołudnie powinno być dobre, bo biomet jest korzystny, a ciśnienie utrzymuje się powyżej normy. Co prawda gdzieniegdzie nad regionem krąży trochę obłoków, ale i tak do końca dnia jeszcze nacieszymy się słońcem, więc warto mieć pod ręką ciemne okulary. Wartość, jaką wieczorem będą pokazywać termometry na Kujawach, to 18 na plusie, a podmuchy wiatru z czasem mają być silniejsze. Weźcie to pod uwagę, planując wieczorny spacer lub inną aktywność na świeżym powietrzu.

0: Potem pierwszy studencki czwartek, I Got a Feeling i Black Eyed Peas na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Tak jest, no pierwszy studencki czwartek, który jest od razu rozpoczęciem roku akademickiego, a my dzisiaj z tej okazji robimy wybory najlepszego studenckiego obiadu. Moja propozycja to pierogi gotowane w czajniku. Piotrek,
0: było też spaghetti z ketchupem, ja mówiłem o pierogach podsmażonych w tosterze.
1: Też wspaniałe, a co jeszcze wy macie? O, poczekaj.
0: Same pyszności mamy na Messengerze. Technologia.
1: Tu źle se kliknęłam, patrz tu.
2: Najlepszy obiad studencki to jest chleb posmarowany nożem.
1: No tak, klasyk, no absolutnie.
0: Jak w portfelu pusto, no to...
1: No, wiadomo, powiedziałabym, ale to nie nadaje się do radia.
2: Trzydniowa mortadela w 5 smakach, bo wsypałam wszystkie 5 przypraw, jakie miałam. Tego oczywiście stary makaronik, jaki tam został, plus jajeczko i to na zasmażane na patelni.
0: To taki studencki pad-staj trochę.
1: Tak można powiedzieć. Wysoko leży oczywiście w naszym rankingu, no do tego jeszcze parówki z makaronem. Złoto właśnie padło na Messengera RMF Max. No dzięki, że jesteście. W ekipie to zawsze łatwiej wybrać.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
3: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
4: Siemano rano!
1: Dawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: pocztowy.pl.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: I po reklamie.

0: Włocławek 89.2 FM.
1: AI. Jest 17. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostało dodatkowe 3 miliardy złotych. Jak mówiliśmy, kasa pójdzie między innymi na zwiększenie cyberbezpieczeństwa czy rozwój AI.
3: Przeznaczymy to na zwiększenie finansowania w NCN-ie, na budowę fabryk sztucznej inteligencji, kwestie cyberbezpieczeństwa, ale także na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.
2: Mówiła profesor Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Ministerstwo planuje też pracę nad stworzeniem nowych standardów dla zawodów architekta i weterynarza. Trwają również remonty akademików. W tym roku zmodernizowanych zostanie 2,5 tysiąca budynków.
1: To jest RMF Max.
2: Rondo na ulicy Kapitulnej zostanie otwarte we wszystkich kierunkach i to już jutro, co na pewno ucieszy mieszkańców Włocławka korzystających z transportu publicznego. To oznacza, że autobusy wrócą na swoje stare trasy, przywrócone do ruchu zostaną przystanki Urząd Pracy, Kapitulna i Długa, a więcej informacji znajdziecie na stronie przewoźnika. Na początku kilku funkcjonariuszy i jeden samochód. Teraz to wielu mundurowych, którzy codziennie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Inowrocławia, a pomaga im w tym specjalistyczny sprzęt. Straż Miejska w Inowrocławiu działa już 35 lat, o czym mówimy Wam od rana na naszej antenie. Na czym między innymi zajmują się mundurowi?
4: Strażnicy miejscy realizują i zgłoszenia mieszkańców, a także podejmują interwencje sami ze swojego działania. Podejmują interwencje w sprawach wykroczeń. Są to najczęściej parkowania pojazdów, ale również wykroczenia porządkowe, takie jak na przykład kontrole spalania odpadów, interwencje w sprawie podrzucania odpadów.
2: Mówiła Sylwia Dębska, zastępca komendanta z Inowrocławskiej Straży Miejskiej. A teraz zaglądamy do Centrum Kultury Browar B we Włocławku, gdzie 7 października odbędzie się spotkanie z podróżniczką Agnieszką Wasztyl. To w ramach spotkania w 80 minut dookoła świata. To wydarzenie, które od lat odbywa się we Włocławku.
5: Cykl w 80 minut dookoła świata ma w browarze bardzo długą tradycję, bo zaczął się 8 lat temu, jeśli dobrze pamiętam. W tym czasie zaprezentowaliśmy już bardzo wiele miejsc, wielu podróżników z naprawdę ciekawymi doświadczeniami.
2: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak. Już w najbliższy weekend w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei Niepodległości w Inowrocławiu odbędzie się drugi kujawski integracyjny festiwal szachowy Feniksa. W ramach wydarzenia zaplanowano też turnieje.
6: Turnieje to jest Open A i Open B, które rozpocznie się w sobotę i w niedzielę. To będzie dwudniowa rywalizacja.
2: Mówiła Anna Chodorowska z Inowrocławskiego Towarzystwa Szachowego Feniks.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
2: AI. Dziś warto wykorzystać aurę i spędzić trochę czasu na dworze i to najlepiej aktywnie. Słupki rtęci niedługo zaczną spadać. Wieczorem zjadą do 18, a nocą do 10 na plusie. Humory powinny dopisywać nie tylko dlatego, że wiele osób jest już po pracy, ale również przez warunki biometeo. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biomet jest korzystny. Według speców od pogody w nocy niebo będzie czyste, co na pewno ucieszy miłośników obserwacji gwiazd.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
9: Trzy minuty po 17:00 to jest moment, kiedy można odetchnąć, bo być może już właśnie wróciliście z pracy, a może jeszcze jedziecie się gdzieś przejechać. To warto z nami, bo to jest kanonodawczy w RMF Max.
10: Świderski, Borycka.
9: Tak jest. Stawiasz kole.
10: Okej. To po ten dzień polskiej muzyki teraz zalijał nas po kołysze. Tylko kochaj mnie w RMF Max.

0: Dobrze robią te smyczki o tej porze. Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie to Rockabye w RMF Max. 9 minut po 17. A ja chciałabym powiedzieć, że przyszłam tutaj dzisiaj do pracy z niemałym dylematem, ponieważ wczoraj, jak się widzieliśmy ze znajomymi, to mój kolega powiedział coś takiego, że był w sklepie i kupił, uwaga...
1: Ręcznik papierowy.
0: Ręcznik papierowy, tak. Ja się zawahałam, bo ja mówię zawsze papier ręcznikowy i właśnie to wywołało...
1: Bo jakby... co, że papier toaletowy? No to ty mówisz?
0: Dokładnie. Przecież to jest to samo, tylko...

0: jedno większe, drugie mniejsze i jeden papier używasz w toalecie i dlatego jest toaletowy, a drugi używasz jak ręcznik i dlatego jest ręcznikowy, no papier ręcznikowy.
1: Ale gdzie go używasz?
0: No w kuchni, to w ogóle nie o tym jest ta debata, bo właśnie, chodźcie, jest debata.
2: Chodźcie, jest debata.
0: Debata, czy mówimy ręcznik papierowy, czy papier ręcznikowy.
1: Dajcie nam znać na Messengerze, możecie napisać albo głosówką, czekamy, wypada rozwiązać tę debatę.
0: Tak, no oczywiście, no od tego jest ekipa RMF Max, w kanale nadawczym takimi rzeczami po godzinie 17 się zajmujemy, więc dajcie znać, my będziemy skrupulatnie liczyć głosy.
1: Jak zawsze.
0: Team Boryna czy team Świderski, to ja przypomnę, team Boryna papier ręcznikowy, team Świderski ręcznik papierowy. Jak macie argumenty też dlaczego tak trzeba mówić, to czekamy.
1: Śmiało.
0: Messenger RMF Max.

0: Ten gość po prostu nie umie inaczej. Każdy jego numer jest mega hiciorem. Alex Warren, Passenger, na prawie 19 minut po godzinie 17 w RMF Max. A my wracamy do naszej dzisiejszej czwartkowej debaty. Team Świderski, ręcznik papierowy, czy team Boryna, papier ręcznikowy?
1: Chodź, jest debata.
2: Debata bardzo zagorzała, powiedziałabym, na naszym messengerze RMF Max. Padają różne argumenty, no to najpierw twój team, czyli ręcznik papierowy, uwaga.
3: Myślę, że ręcznik papierowy, bo to jest ręcznik z papieru, jak inaczej.
0: No proste, proste.
2: Jest to argument faktycznie, ale teraz team Boryna jeszcze, proszę bardzo.
4: Oczywiście, że mówimy papier ręcznikowy, a nie ręcznik papierowy. Co to w ogóle jest?
0: Co to w ogóle jest?
2: Argument, co to w ogóle jest? Podoba mi się najbardziej. Oczywiście, że dylemat jeszcze nie rozwiązany. My jesteśmy w procesie liczenia głosów. Wyniki exit poll podamy około godziny 17.30, ale jeszcze można zagłosować. Ręcznik papierowy czy papier ręcznikowy? Dajcie znać na messengerze RMF Max.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: I po reklamie.

0: typo.
1: Asia,
2: Ania,
1: Martyna.
3: Hi, I'm Ariana Grande.
4: Hi everybody, it's ATB here.
5: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Włocławek 89.2 FM.

0: Kawałek z cyklu Gdzieś to już słyszałem, ale naprawdę pięknie to leci. Eli Oaks i Lavinia Reason. 32 minuty po godzinie 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: I to jest moment.
0: Zapnijcie pasy.
2: Zapnijcie pasy. Moi drodzy, debata dzisiaj. Mówimy ręcznik papierowy.
0: Czy papier ręcznikowy?
2: Debata w kanale nadawczym, w której wzięło udział wielu respondentów. Mamy już wyniki late poll tych wyborów.
3: Chodź, jest debata.
2: Te wyniki przedstawi Piotr. Ja jeszcze nie wiem, jakie są.
0: Uwaga, uwaga.
2: No.
0: 72% na ręcznik papierowy. Papier ręcznikowy tylko 28%.
2: Nie! Pierwszy raz przegrałam debatę, no!
0: No cóż, dlaczego? Zawsze musi być ten pierwszy raz Justyna.
2: No nie! A ty jak się czujesz z tą wygraną, no?
0: Wspaniale.
2: Właśnie widzę.
0: Ostatnio przegrałem z Mizerią.
2: No tak, to prawda. Przypominam tylko, że Piotrek twierdził, że Mizeria się jest cebulą, także no, zapamiętajcie to sobie. Okej, uznajemy wyższość w takim razie ręcznika papierowego, ostatecznie w kanale nadawczym. Wasze głosy o tym zadecydowały, ale debata na pewno jeszcze powróci w RMF Max w podobnych godzinach.

0: Tame Impala i Jenny Dracula. Wspaniały numer w RMF Max, a wy równie wspaniale się kłócicie na Messengerze RMF Max o to, czy papier ręcznikowy, czy ręcznik papierowy. Wyniki debaty już za nami, ale jest jeszcze jeden głos, który no trochę nas zmiażdżył. Proszę bardzo.
1: Ja uważam, że jedyna poprawna forma to rapier pęcznikowy.
0: Rozumiesz to?
2: Oboje zostaliśmy wyjaśnieni, Justyna.
0: Tak jest. No a co się wyjaśni w pogodzie, to sprawdzimy teraz w najświeższej prognozie.
2: Zostańcie z nami.
3: Dziś warto wykorzystać aurę i spędzić trochę czasu na dworze i to najlepiej aktywnie. Słupki rtęci niedługo zaczną spadać. Wieczorem zjadą do 18, a nocą do 10 na plusie. Humory powinny dopisywać nie tylko dlatego, że wiele osób jest już po pracy, ale również przez warunki biometeo. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biomet jest korzystny. Według speców od pogody w nocy niebo będzie czyste, co na pewno ucieszy miłośników obserwacji gwiazd.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Tak trochę smutno, bo ten ostatni dzień lata już dawno za nami. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max. I tak dzisiaj dojechaliśmy do końca kanału nadawczego.
1: Tak, ale ja mam jedną dobrą wiadomość. Jutro piątek.
0: Tak, piąteczek.
1: Bo to może uciec z pamięci, jak się ma jeszcze dużo rzeczy do zrobienia w takie czwartkowe, piękne popołudnie jak dziś. My się żegnamy, Świderski i Borycka.
0: Trzymajcie się, pa, do jutra.
1: W kanale nadawczym słyszymy się po 15. Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM. Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
6: We Włocławku rusza kolejna edycja kampanii społecznej Zdrowomania. A do kogo jest skierowana, powiedziała nam Monika Jabłońska, wiceprezydent miasta.
7: Jesienią zawsze to jest czas dla naszych panów. Jest pięć obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej.
6: A z jakich badań czy konsultacji będą mogli skorzystać włocławianie?
7: Porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania m.in. PSH i hormonów tarczycy. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich.
6: Świadczenia będą realizowane do 15 grudnia w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kilińskiego. Remont tężni w Inowrocławiu trwa. Choć modernizacja niecek ma zakończyć się w listopadzie, obiekt nie zostanie otwarty dla mieszkańców i kuracjuszy tak szybko, jak zakładano. Jak poinformowały władze miasta, po przeglądzie technicznym okazało się, że drewniana konstrukcja wymaga kolejnych pilnych napraw, a ponowne udostępnienie tężni planowane jest dopiero na wiosnę 2027 roku.
8: W ramach ekspertyzy, która została przeprowadzona w sierpniu, okazuje się, że mamy jeszcze kolejne problemy, które pojawiają się chociażby z korytami, z których ocieka solanka. Prawdopodobnie będziemy zmuszeni również zmodernizować, wręcz wymienić na całej tężni koryta. A to rząd wielkości około 1 200 000 zł, więc kolejne wydatki prawdopodobnie przed nami.
6: Mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. Od kilku funkcjonariuszy i jednego samochodu w 1991 roku po nowoczesną formację dysponującą rozbudowanym monitoringiem, specjalistycznym sprzętem i kilkudziesięcioma etatami. Straż Miejska w Inowrocławiu świętuje w tym roku 35-lecie istnienia i przez te lata wiele się zmieniło.
9: Zostaliśmy oczywiście wyposażeni już w coraz bardziej nowoczesny sprzęt. Korzystamy teraz z 4 radiowozów i 4 rowerów służbowych. Siedziba Straży Miejskiej została przeniesiona z Urzędu Miasta do siedziby na ulicy Narutowicza. Tu również jest monitoring miejski, gdzie działa na chwilę obecną 49 kamer.
6: Mówiła Sylwia Dębska, zastępca komendanta z Inowrocławskiej Straży Miejskiej. To cyfrowy przewodnik, który ma ułatwić planowanie wycieczek po terenach leśnych w naszym regionie. Aplikację Lasy Kujaw i Pomorza stworzono z myślą o miłośnikach pieszych wędrówek czy rowerzystach. Ma też funkcję GPS i wbudowane mapy, co ułatwia nawigację w terenie i zmniejsza ryzyko zgubienia szlaku.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
6: AI. Jutro na Kujawach znów nacieszymy się słońcem. Warto mieć przy sobie ciemne okulary i wykorzystać aurę, spędzając czas na świeżym powietrzu. Najlepiej aktywnie. Dobrą opcją będzie rowerowa przejażdżka albo chociaż długi jesienny spacer. Wciąż będą towarzyszyć nam delikatne podmuchy wiatru, ale według prognoz w drugiej połowie dnia mają być silniejsze. Ciśnienie będzie wysokie, a biometr korzystny, więc wszyscy powinniśmy cieszyć się dobrym samopoczuciem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
12: Witajcie w pięknym październiku. Miesiąc nam się zmienił, ale w pogodzie wciąż fajnie. Tutaj akurat bez zmian. To lubimy, prawda? Piękna polska złota jesień, graba w RMF Max, wasze ulubione kawałki, dużo nowości od 20. Nowe zestawienie listy Hobbensa na starcie naszego spotkania 1 października wieczorowo. Marlon Hofstadt, jego I Like.

Say Something, do tego tańczę. Kto ze mną zatańczy w tym tygodniu na liście Hot Bands? Sony Fodera jako DJ, Becky Hill jako jego wokalistka. Czekają na głosy. Sony Fodera czeka też na panów, bo jesienią wybiera się na DJ-skie tournée. Głównie u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. Ellie Oaks też coraz częściej w klubach i wciąż w zestawieniu listy Hot Bands. Ellie Oaks, Lavinia, dzisiaj dziewiątka dla Reasons.

Poza tobą nic, to ósemka, tak czaruje Liwka w zestawieniu listy Hobbence w czwartek. Teraz nasza taneczna premiera, nowy wykonawca, Alone, a może jednak poczekajcie, jeszcze raz po angielsku, A-L-O-N-R, właśnie, trzeba by go zapytać, bo na razie to jest bardzo tajemniczy projekt, twórca nie zdradza o sobie zbyt wielu informacji. Back to Yours to jeden z pierwszych numerów wydany przez Selected, czyli label, który jest mocno kojarzony z nowoczesnym Deep House'em. No to skoro już połamałem sobie język na nazwie, posłuchajmy, jak to leci. Premiera w RMF Max. Back to yours.

0: Sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Eben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy. Ten numer polecamy w tym tygodniu. Dzisiaj 7, ale jutro może być 1. rmfmax.pl. Zostańcie z nami, za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Somber. Będzie też Kygo, no i nowość tak na jesień, którą śpiewa Roxy Węgiel.
1: RMFMAX. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
10: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Six.

Jesień trwa bez końca. Nowość od Roxy Węgiel. No idealnie wstrzeliła się w sezon. Piękna polska złota jesień. Kto by chciał, żeby jesień właśnie trwała bez końca? Ja się przyznam, że chyba nie. Bardzo lubię te pory roku, bo bardzo kolorowo, bo spadają liście, bo można sobie zrobić ludziki z kasztanów. Ale wiecie, jak przychodzi już połowa listopada, kiedy przechodzimy na czas zimowy, kiedy już mamy mało tego słońca, robi się wilgotno, to ja nie wiem, czy wszyscy byśmy chcieli, żeby jesień trwała bez końca, jak śpiewała Roxy, która czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj nasz jesieniarz Kygo i jego Take Me Back.

sezon największych festiwali już chyba można powiedzieć się zakończył, ale jeszcze wciąż przed nami ciekawe halowe imprezy. Tutaj mistrz festiwali Timmy Trumpet. Wiem, że może jest za mało trąbki, ale jak się postara, będzie więcej. Chase the Feeling to kawałek, który zrobił z DJ-em Ale Farben. Chase the Feeling czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Być może przy piątku to będzie nasza nowość już w zestawieniu. Lecimy dalej, jesteśmy coraz wyżej tutaj też klubowo. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow.

Jedna na milion. Tomata i White czekają na wasze głosy na liście Hot Bands i jest szansa nawet o wiele większa niż jedna na milion. O wiele, wiele większa, że jutro będą w zestawieniu, bo na razie tak sobie wyczekują. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim przy czwartku Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Na drugim już tak wysoko nowość od Alexa Warrena i jego Passenger. A na miejsce pierwsze wraca Imprezowicz. Marlon Hofstadt. No to tańczymy. Zróbcie głośniej. Ma kolejną jedynkę w Polsce. I Like. One. One. One. One. One.

0: Adlon Hofstadt wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands w numerze I Like. Mam dla was jeszcze więcej dobrego bitu, nowości, także od Jamesa Hype'a. To za chwilę, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Włocławek, podpowiadam, co fajnego dziać się będzie u nas w czasie najbliższego weekendu. W piątek o 20:00 Hala Mistrzów zamieni się w centrum dobrego humoru podczas polskiej nocy kabaretowej. Na scenie Nowaki, kabaret skeczów męczących Smile, kabaret moralnego niepokoju, a także Igor Kwiatkowski, kabaret K2 oraz Mariusz Kałamaga. Sobota upłynie pod znakiem rocka. Browar B zaprasza na drugą edycję Włocławek Rock Festival. Start imprezy zaplanowano na godzinę 16:00. Tego samego dnia w klubie Venus w Konecku odbędzie się koncert Ines. Później parkiet rozbuja DJ Killer. W niedzielę będziecie mogli wybrać się na koncert Tenorzy przy świecach do Teatru Impresaryjnego. Dla miłośników sportowych wyzwań przygotowano półmaraton Włocławek. Start biegu głównego przewidziano na 11:00. Trasa o długości 21 km poprowadzi uczestników ulicami miasta, bulwarami przez Halę Mistrzów oraz zielone tereny parku na Słodowie i Parku Sienkiewicza.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę.
11: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Włocławek 89,2 FM.

Stanach o szampanie, oczywiście bezalkoholowym. Wiadomo, procenty szkodzą zdrowiu. Przemek Grybowski, witajcie po 21. No teraz też okaz zdrowia wśród DJ-ów. Codziennie na siłowni, zdrowy tryb życia. Prawie codziennie jest gdzieś na imprezie, albo w klubie, albo na festiwalu. Podróżuje dookoła świata, ale alkoholu nie dotyka w świetnej formie fizycznej, psychicznej i muzycznej. James Hype ma dla nas dużo serotoniny. W kawałku o tym tytule nasza mega nowość.

0: Jeżeli pytacie, co z nim się stało, gdzie jest Smolasty, no tutaj był przed chwilą z Dodą, nim zajdzie słońce. No pojawiły się różne komentarze o co mu chodzi i dlaczego jest o nim trochę bardziej cicho, że niby dziwnie wygląda na niektórych zdjęciach. Słuchajcie, on bardzo intensywnie ostatnio przecież koncertował, występował, miał naprawdę przebojowe rekordy, tak więc no ja się nie dziwię, że czasami na zdjęciu może wyjść lekko zmęczony, już bez przesady. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę poniesie nas ta ekipa. Swedish House Mafia, Lyk Eli. Wciąż mam w ulubionych i myślę, że wy też. Zagram wam Happiness Is So Sad. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: I po reklamie.

Ty masz Gipsku, Connie i Jonathan. No i mam nadzieję, że nikt przy tym numerze nie ziewa. Proszę nie ziewać. Chociaż już wiadomo, dlaczego ziewamy, w szczególności o tej porze. No bo coraz krótsze dni mogą sprawiać, że wieczorem robimy się senni. Bo światło to jeden z głównych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. Ale spokojnie, jest na to pewien pomysł, jest rozwiązanie. Dobre, energetyczne bity wieczorowo ugraby w RMF Max. Teraz Tiesto, który w przyszłym roku wraca do Polski i będziemy mieć go na stadionie. Jego Lejlo.

Jeden Kalistycho Benz, Mega Nuta, Alan Walker, Ava Max, Fate. Teraz szybkie pytanie. Kto chciałby pojechać na wycieczkę dookoła świata, a jeszcze na przykład kupić sobie naprawdę super szybki samochód sportowy? Taki kabriolet, którego sąsiedzi będą zazdrościć. No to witajcie w klubie, bo teraz w RMF Max możecie wygrać 1 000 000 złotych. Nie teraz, teraz o tej godzinie, akurat teraz, ale wystartowała przecież nasza nowa zabawa. I czekamy na przyszłych milionerów. Jutro też będziecie mogli wejść do gry, szczegóły na rmfmax.pl.

0: I przy tym numerze przyłożyłbym może głowę do poduszki, ale nie idziemy jeszcze spać. To byli Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Dobrej nuty nie zabraknie także po 22. A ja wracam do was już jutro. Najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli piątkowy wieczór. Słyszymy się w RMF Max od 18. Od 20. Nowe wydanie listy Hot Bands. Nowości, premiery, bo wiadomo, jak zawsze, piątek to czas nowej muzyki. Także u nas. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: I po reklamie.

0: ladies and gentlemen. Premiera w
1: RMF Max. Siemano, tu Przemek Pro. Sprawdźcie mój najnowszy numer z Kizo. Yo!